0: Radio SK.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Natalia Błochowska, na drogach o tej porze jeszcze spokojniej, a termometry pokazują około 12 stopni, niebo zachmurzone, ale zapowiada się całkiem ciepły dzień. Jeżeli ruszacie właśnie do pracy, warunki na pierwszy przejazd przez miasto są naprawdę dobre. Także ciepła kawa w dłoń i ruszamy.
1: Szósta na zegarach. Zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki, dzień dobry. Kijów zaatakowany pociskami balistycznymi. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne. Są ranni, a pod gruzami mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Do ataku rosyjskich dronów i rakiet doszło po wygaśnięciu trzydniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. W nocy na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny ogłoszony został alert RCB. Ten został już odwołany. A ruszył proces byłego komendanta głównego policji. Jarosław Szymczyk odpowiada za odpalenie uzbrojonego granatnika w budynku Komendy Głównej. Sąd zdecydował, że proces będzie toczył się za zamkniętymi drzwiami, a o szczegółach reporterski Mateusz Chłyston.
2: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika.
1: A za postawione mu zarzuty grozi do 8 lat więzienia. Roboty wyszły na ulicę przed Ministerstwem Cyfryzacji. Pojawiło się około 30 robotów humanoidalnych. Ich obecność ma zwrócić uwagę na rozwój robotyki, ale przede wszystkim na problemy, jakie rodzi stale rozwijająca się technologia.
3: Ta obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna.
1: Mówił przed ministerstwem jeden z robotów.
4: SK Szczecinek. News.
0: Natalia Błochowska. Ponad 100-letni strategiczny most w Połczynie Zdroju w opłakanym stanie. Gmina zamurowała wjazd i szuka środków na jego remont. To jedyny dojazd do centrum. Przez ten most doprowadzane są także woda i prąd do części miasta.
5: Wiadukt jest w bardzo złym stanie technicznym. Robimy wszystko, aby jak najszybciej pozyskać środki, które umożliwią nam w pierwszej kolejności wyburzenie obiektu, który zagraża tak naprawdę mieszkańcom, a w następnej kolejności będziemy chcieli odbudować ten wiadukt.
0: Mówił Paweł Zastawny, rzecznik Połczyńskiego Ratusza. Remont ma kosztować około 10 milionów.
6: Jankes. Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: No i wtorek przekopuje się przez kalendarz. Ja coś czuję, że to będzie naprawdę dobry dzień.
9: To jest podwójne espresso, proszę pana.
8: Też czuję, no faktycznie, kawka.
10: Ja czuję kawkę, ale również czuję, że ktoś do nas zadzwoni.
8: No to 664-402-302 albo mikrofon na Messengerze.
10: Wstawajcie, nagrywajcie się,
9: co
10: dzwońcie,
9: czujecie?
10: I powiedzcie nam.
8: Co czujecie od samego rana?
10: Ci z zapchanym nosem też mogą dzwonić.
11: Czuję?
12: Tak.
11: Prąd czuję?
12: Czuję, wnerwia mnie to dzisiaj.

0: Can you feel it? To już jest wtorek, 10 po 6.
1: Tak.
2: Oj, co czujecie?
3: Zjadłabym taki filet z piersi kurczaka.
1: Teraz, o tej porze?
0: Ja bym jednak rybę filet zjadł. O, taką w panierce, taką, żeby wakacjami zapachniało jak z nadmorza.
1: Co czujecie z samego rana? O to was pytamy we wtorek, 8 września. 10 minut po godzinie 6, super.
4: Ej, Eska, czujecie to? Czujecie? Ja czuję, bo niektórym się już wakacje skończyły, a do mnie dopiero idą, także pozdrawiam.
0: A idź pan!
3: A ja czuję teraz zazdrość przede wszystkim.
0: Nie kuś pan!
1: Ale życzymy jak najdłuższego dnia, bo dzień się kurczy. Tak. No jak szliśmy na urlop, to dłużej to trwało.
0: Ja już dzisiaj, jak zaliczyłem wyjście z domu, to w totalnej ciemności do
1: tak,
0: radia.
1: Też tak mieliście dzisiaj, właśnie też jechałem właśnie... O nie,
3: następnym razem po prostu włącz światło, będzie łatwiej.
0: Gdzie jest włącznik na dworze?
1: Co czujecie? Czekamy i Messenger, i telefony. Every

0: To już 17 minut po godzinie 6.
1: Poranne prasowanie.
2: Witamy oczywiście panią Jadzie na pokładzie. Bez biletu, ale ona nie potrzebuje biletu, żeby z nami jechać.
3: Jadzia, co ty czujesz we wtorek dzisiaj? Masz jakieś takie albo w nosie, albo w oczach, albo w uszach coś?
1: Nie, czuję, że to chodzi, niedługo będzie piątek.
0: Ale to jest wspaniałe czucie.
2: Ale w której części ciała czujesz ten piątek najbardziej?
1: W głowie.
0: No to niektórzy w gardle, ale to...
3: Nie, już swędzi na piąteczek.
2: Tak. Ważne, żeby nie wątrobie. No,
3: na razie
1: a
3: sobie...
1: później będzie cię wątroba boleć.
2: No widzisz.
0: Nie wolno,
3: radzę sobie herbatką.
2: A wiecie, że wątroba nie ma nerwów i nigdy nie boli?
1: Tak?
2: No.
0: No to prawda, rzeczywiście. Też
3: fajnie,
0: to odkryłem
3: fajnie
0: wczoraj.
3: To wymyślił pan, pan stwórca.
2: No ale przeglądamy teraz prasę i tutaj tak... Nie wiem, ta wątroba to tak chyba nie przez przypadek się u nas pojawiła.
3: To jest chyba problem z głową, słuchajcie, bo syn Zenka Martyniuka znowu daje do pieca.
0: To jest smutne coraz bardziej.
3: Wrzucił wczoraj nagranie, jak ma spięcie ze swoją własną mamą.
2: No są, Danutą.
1: Są normalnie, że nada.
3: No, są granice, ale on je przekracza cały czas. Przed dworcem w Białymstoku na filmie widać zapłakaną Danutę, a między nimi, czyli między matką a synem, dochodzi do jakiejś ostrej wymiany zdań. Ona ucieka, on ją goni, no po prostu... Tak zwana masakracja.
0: To jest jakiś no, Big Brother taki, prawda?
2: Tak. Jadziu, czy ty masz pomysł, jak okiełznać pana Daniela?
1: W moich czasach szybko bym mogła okiełzała, ale nie powiem ci jak. Powiem ci później jak.
0: Poza anteną ewentualnie.
1: Poza anteną.
4: Tylko nie pokazuj. Tylko w Radiu SK.
0: No dobrze, dziękujemy pięknie.
1: Proszę.
0: Patrzę, co tu jeszcze. No dobrze.
1: Macek to na takiego starego konia, to już wiesz, nic nie da.
2: Można przywiązać.
1: No, kaftan bezpieczeństwa chyba.

0: oczywiście we wtorek i zastanawiamy się, co czujecie od samego rana.
1: Czuwaj, czuwaj, czuwaj, hala, hala, dzień dobry.
2: Ja od samego rana czuję zapach trawy, która została w samochodzie po skoszeniu i nie została wyrzucona.
1: Ale to co, pan dzwoni z Holandii?
2: Nie, z Polski. Jankes. Jankes. Kama. Kama.
1: I Wiktor. Wiktor. Radio SK. Ja nigdy na to nie wpadłem, że jak po skoszeniu trawy, żeby ją wziąć do samochodu, nie? Nie wiem, jak ja to zrobiłem.

0: Reklama.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: I po reklamie.
9: Natalia Błachowska, o poranku mamy około 12 stopni i sporo chmur. Na ulicach jeszcze bez większego ruchu, ale już za chwilę ta sytuacja się zmieni. Warto wyjechać kilka minut wcześniej, szczególnie jeżeli rano odwozicie dzieci do szkoły czy przedszkola. Tych kilka minut zapasu naprawdę dużo robi o poranku.
10: W 6.30 zaczynamy SK News. Marcin Procki zaprasza. Ma na początek Dolny Śląski pożar składowiska opon w Wilkowie koło Złotoryi. Ogień pojawił się tam wieczorem. W akcji bierze udział ponad 100 strażaków, a ci apelują do pobliskich mieszkańców o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz. Tragiczny finał poszukiwań Polaka w słowackich Tatrach. Ciało turysty odnaleziono na północnej ścianie małego lodowego szczytu. Mężczyzna wyszedł w góry w niedzielę rano. Później nie było z nim kontaktu.
11: SK Sport News.
10: Ćwierćfinał US Open nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała z Qin Wenjian. Spotkanie miało dwa oblicza. Świątek świetnie zaczęła w pierwszym secie, prowadziła już 5-0. Wtedy coś się zacięło. Polka nie wykorzystała piłek setowych, a Chinka wygrała 7 kolejnych gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3. No i ten sezon będzie pierwszym od 5 lat, w którym Świątek nie wywalczy wielkoszlemowego tytułu. A błysk Polaków mamy grających w Turcji. Kacper Kozłowski i Kacper Tobiasz, bohaterami Gaziantep. Pierwszy strzelił 2 gole, drugi obronił rzut karny, a ich drużyna wygrała 4-2 z Gostepe.
12: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
13: No dobrze, 6.31. Czujecie to?
14: Co to za zapach?
15: No.
13: Czujecie?
15: No,
14: przyznaj się.
13: Druga kawka. Druga kawka.
14: A u was? Co u was po drugiej stronie głośnika czuć od rana?
16: Cześć Eska, a cześć ekipa. Ja dzisiaj zdecydowanie czuję, że się nie wyspałem.
13: No, a kto się po tym odpisuje?
17: Ja nie.
15: Ja też nie.

0: Oskar Sims w Radiu SK, 6.37, już teraz 23 do 7.
1: No to jest ewidentnie piosenka o tym, jak bardzo chce znaleźć dziewczynę. Że on śpiewa, że on ciągle bez końca.
2: Mam takie informacje tajne przez poufne, że on już znalazł dziewczynę ostatnio.
1: No i wcale się nie dziwię, jak tak bez końca i bez końca.
2: Podobno też z branży.
0: Ola Kot może?
2: Nie, śpiewająca gwiazda. Ola Kot śpiewa, ale amatorsko.
1: Ale za to jak. Kolorowy wiatr, po prostu ciągle czekam. No dobra, ale my teraz przenosimy się na Podlasie.
2: O, podoba się dla mnie ten temat.
1: No, bo pewien młody, niesamowicie zdolny, 17-latek z Podlasia zbudował kartoflomat.
0: Kartoflomat?
2: Normalnie są różne automaty. Zniczomaty są.
0: Pączkomaty.
1: Kwiatomaty.
2: Robakomat stoi w Giżycku z robakami na ryby.
0: Tortomaty, ciastomaty.
1: Na Podlasiu
0: ale
1: mamy kartoflomat.
0: Że co, że brakuje mi kartofli, ziemniaczków na obiadek albo coś tam, na placki? Ile za sobie wziąć, tak?
2: Co więcej, tam jest taka technologia, że możesz zapłacić na przykład blikiem, proszę pana. Jak tylko dojdzie i zaksięguje się twój blik, a to się w parę sekund dzieje, to maszyna odmierza tyle kilo, ile wy zapłaciłeś i do worka ze wszystkim.
0: Bardzo fajny pomysł, ja bym chętnie skorzystał, naprawdę, serio, no.
1: Są wszyscy zadowoleni, poza ludźmi z Poznania.
2: Oni cały czas czekają na pyromat. Jankes. Jankes. Kama. I Wiktor.
3: W Radiu SK. Radio SK. Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
9: I po reklamie.
10: Esko.

0: Czy Chórek, Chórek gotowy?
1: Gotowy.
2: Happy birthday to you.
3: Damian, Damian.
4: Eska budzi w urodziny.
0: Ale metamorfoza.
5: Ale dobrze. Dobrze.
6: Damian z nami, dzień dobry, witamy z samego rana.
7: Dzień dobry.
0: Damian, napisali nam, że jesteś największym śpiochem, jakiego znają ci, którzy nam mówią o twoich urodzinach. I teraz ustalmy tylko, które to są urodziny.
7: 34.
3: I jak dużym śpiochem jesteś?
0: Tak, od 1 do 10.
7: Bardzo dużym, jak mogę, to śpię.
3: Ale poczekaj. O której godzinie, gdybyś mógł nie wstawać przez budzik, to o której byś się budził?
7: Koło 9.
5: To idealnie, 2 godziny przed.
3: No. Amator, profesjonaliści potrafią do 13.
0: A skoro to 34 urodziny, to możemy zaśpiewać tak. Młody Daniel, Damian jeszcze śpi.
6: Twoja żona nadoniosła na ciebie, że jesteś tak cudownym śpiochem, że hej!
3: Dlatego idealnym prezentem wydaje się być pobudka od nas.
6: Co ty na to?
7: No,
0: dobrze?
7: No, dokładnie.
6: A żona już wpada dzisiaj do ciebie z buziakiem, czy jeszcze nie?
7: Tak, już wszyscy jesteśmy na nogach.
6: Wszyscy, cała rodzinka i bardzo dobrze.
0: Czy wasza rodzina lubi emocje i adrenalinę?
7: Oj, mamy jej dużo. Dużo adrenaliny mamy.
0: To my też mamy dużo. 4 zaproszenia do Energylandii właśnie dla was.
7: O, super.
3: I powiem ci tak, nie spodziewam się, żebyś był w stanie tam zasnąć.
6: Ale jak jest ekspertem,
7: nie, to, na pewno nie.
6: To tam wie, oczywiście. Wszystkiego fajnego oczywiście od nas dla ciebie, Damianku. Naprawdę, no fruwaj wysoko, niech moc będzie z tobą. No i fantastycznych urodzin tobie życzymy.
7: Dziękuję bardzo.
0: No i to sławne zdjęcie z tej kolejki górskiej. Wszyscy ręce w górę, a Damian...

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7, SK we wtorek 8 września. No zamykamy godzinę 6, za chwilę newsy.
1: A że w newsach nie będzie nic optymistycznego, to nie będziemy ich zapowiadać w jakiś bardziej otwarty sposób.
2: Uwaga, wcale nie zapowiadamy newsów.
3: Kama i Wiktor. Radio SK.
4: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
18: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
19: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: To będzie ostatnia reklama.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
11: I po reklamie.

0: Coraz więcej aut pojawia się już w okolicach szkół czy przedszkoli. Więcej aut także i pieszych pojawi się na drogach, więc kierowcy, zwłaszcza przy przejściach dla pieszych, noga z gazu. Mamy 12 stopni na termometrach, ale temperatura szybko będzie dzisiaj rosła, więc zapowiada się całkiem przyjemny dzień.
1: Jest 7, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Niespokojny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny temu otrzymali drugi już dzisiaj alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wcześniejsze ostrzeżenie, które wydano po 4 rano, było odwołane. Tę sytuację śledzi reporter Eski Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
2: Tak jest, dzień dobry. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w tym alercie podkreśla, że w przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. Także na lotniczych radarach widać, że niebo nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem jest zamknięte dla cywilnych samolotów. Kilka godzin temu, gdy wydany był pierwszy alert, nasze myśliwce były wspierane przez samolot cysternę NATO, który teraz powrócił już jednak do bazy w Holandii.
1: A to wszystko przez rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne na Kijów, teraz z użyciem dronów. Atakowana jest zachodnia Ukraina. Gigantyczny pożar na Dolnym Śląsku. Pali się składowisko opon w Wilkowie koło Złotoryi. Jest duże zadymienie. Strażacy apelują o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz.
3: Będą komunikaty wysyłane do mieszkańców. Będziemy ostrzegać, na pewno może będzie zadysponowana grupa chemiczna, żeby zrobiła pomiary tego powietrza.
1: Mówi Konrad Siwik ze Straży Pożarnej w Złotoryi. To samo składowisko płonęło już 3 lata temu. A w lasach wysyp grzybów. Dlatego specjaliści apelują o ostrożność, zwłaszcza do tych, którzy na grzybach dobrze się nie znają. W lesie lepiej nie korzystać ze sztucznej inteligencji, przestrzega Marta Myśliwiec z bydgoskiego sanepidu.
4: Sama już miałam takie doświadczenia i niekiedy owocniki, które były owocnikami niejadalnymi, czy też nawet trującymi, błędnie były weryfikowane przez aplikację, przez tą sztuczną inteligencję.
1: A kto ma wątpliwości, może zajrzeć do sanepidu, gdzie dyżurują grzyboznawcy.
5: Hej AI, czy mogę zjeść tego grzyba? Możesz, ale tylko raz.
6: SK Szczecinek News.
0: Natalia Płochowska. Dziś ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim. Do rozdania jest aż 1 000 000 złotych. Mieszkańcy mogą wybrać 3 duże i 2 małe spośród 20 zgłoszonych projektów. Głosować można do 24 września na stronie szczecinek.budżetobywatelski.pl lub osobiście w ratuszu, bibliotekach miejskich i w klubie rozwoju cyfrowego przy ulicy Armii Krajowej. Centrum Szczecinka będzie jeszcze piękniejsze. Niebawem ruszy renowacja barierek wzdłuż rzeki Niezdobnej. 16 elementów zostanie zdemontowanych, wypiaskowanych i pomalowanych na nowo.
7: Kama. I Wiktor.
8: W Radiu RTSK.
9: Dzień dobry wszystkim, 2 minutki po godzinie 7.
5: Dzisiaj pytamy was o zmysł czucia. Co czujecie? Albo nosem, albo może umysł was coś czuje.
9: Coś.
5: Język mój się nie czuje.
10: Czul jeden.
5: Halo.
11: Cześć Jeska, cześć ekipa. Ja dzisiaj zdecydowanie czuję, że się nie wyspałem.
5: A ktoś jeszcze?
12: Cześć Jeska. Ja dzisiaj czuję kobiecy ból istnienia. Więc jeżeli zobaczycie mnie w sklepie w stronę czekolady bądź chipsów, uciekajcie na owoce i warzywa, bo tam się nigdy nie

0: My już po siódmej, a dokładnie 9 minut po godzinie siódmej. Za kilka chwil zabieramy się za siódme wygrywa.
1: Tak jest, ale najpierw zabierzemy się za najnowsze newsy prosto, uwaga, z cyfrowego świata.
2: Czyli TikTok. Ja, Janki, widziałam, że ty próbujesz być TikTokerem. Gratuluję.
1: Masz Janki TikToka swojego?
3: Mam.
1: No to zapraszam.
0: To jakieś fejkowe konto widocznie.
1: I robisz
3: tam u mnie na TikToku?
1: Robisz te głupie tańce i inne trendy?
3: No właśnie nie wiem, o czym Kama mówi, ale dobrze.
4: Jadłeś rybę tam kiedyś, widziałem.
2: Prawda?
3: No. To było przecież wakacje, słuchajcie.
1: No więc
3: kiedy
1: teraz
3: były wakacje? Dawno temu, nieprawda.
2: A czy ty już wiesz, co byś zrobił, gdybyś umarł? I co będzie z twoim kontem na TikToku?
1: Siódma rano, a ty takie pytania zadajesz.
3: Kama, zaskoczyłaś mnie, kochanie. I co wtedy z moim TikTokiem?
2: No.
3: Rybę tobie chętnie oddam. Częstuj się.
2: Bo tu jest poważny temat, mianowicie TikTok wprowadza coś w rodzaju cyfrowego testamentu.
3: O. Można przekazać zawartość TikTokową komuś, tak?
2: Tak. Użytkownik, czyli na przykład ty, będziesz mógł wskazać osobę, która po twojej śmierci przejmie zarządzanie kontem lub zdecyduje, że profil ma zostać usunięty.
3: No to ciekawa historia, no. A można sobie wybrać coś, co przekazuje, a co nie?
1: To my w takim razie jako Radio SK, nasz profil, gdyby nie daj Boże, tfu, coś się ST stało,
3: tak?
1: Przekazujemy Radio Z.

0: gips. Do kiedyś będziemy mieć gips, tak będziemy brzmieć właśnie, no.
1: A przepraszam, ty już przewidujesz, że złamiesz nogę? Jakiś L4 się święci?
0: Ja dzisiaj idę na rezonans kolana, proszę państwa. A kto tam wie, co tam się wydarzy?
2: W tym wieku gips zakłada się profilaktycznie.
0: Na głowę.
1: Zapraszamy 664-402-302, eskowe klapki Kubota i skarpetki oraz magazyn SK Story z Oskarem Cemsem. Wow. To wszystko do zdobycia. No i pamiętajcie, czasu mało i telefon przy uchu.
2: No to halo, dzień dobry, kto pierwszy wchodzi i już nadziewa się na pytania. Halo!
3: Halo, cześć, witam.
4: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Lecimy. Kto wywiesił 95 TS? Uwaga, Marcin Luther czy Marcin Jędrych?
3: Marcin Luther.
2: Dobra, lecimy dalej. Uwaga. Trwa turniej tenisowy US Open. Niestety już nie gra w nim Iga Świątek. Jak było wczoraj? No, było 5-0, wygrywała, a później przegrała. Jak ma na drugie imię Iga? Dawaj, strzelaj.
3: Iga. Strzelam, czysty strzał. Ania?
2: Ania, ach, był blisko. Natalia. Dziękujemy pięknie, zapraszamy kolejną osobę.
5: Halo, halo, dzień dobry. Tu Londyn, ona blondyn, albo jakoś tak.
2: Halo.
6: Halo.
2: Dzień dobry, jesteś?
7: Halo.
1: O, mamy.
4: Trzecie.
2: W jakiej polskiej lekturze pojawiła się, no?
5: Chinina.
2: Chinina.
5: Pustyni i w puszczy.
1: No.
5: W pustyni i w puszczy.
1: No. Halo, dzień dobry.

0: uwaga.
1: I uwaga!
0: Wystartował sezon grzybowy.
2: Siódme.
0: I w związku z tym wymień trzy miejsca, gdzie mogą rosnąć grzyby.
1: Gdzie spotykamy grzyby? To jest proste.
0: Trzy dawaj miejsca.
3: Puszcza, aha, ogródek przed domem, aha, i to na ścianie też mogą w domu.
1: Łazienka.
4: Gratulacje, schowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem w roli głównej. Wszystko leci do ciebie.
3: Dzięki, pozdrawiam.
1: Gratulacje, owacje. Ale dzisiaj tak szybko poszło, prawda?
0: Mam jeszcze jedno miejsce.
1: No.
0: Paznokcie.
1: Grzyb?
4: Pozdrowienia dla twojej Oli.
1: Ojej.

0: No wszystko się zgadza, mamy september, prawda? 25 minut po godzinie 7.
1: Słyszysz?
2: Słyszę.
1: Iga cały czas trenuje.
0: Bardzo dobrze. Next time będzie lepiej. Ale ojejku, no właśnie tak się wczoraj skończyło. Ja wczoraj oglądałem mecz, było 5-0. Mówię, ha, ale super, w końcu. No jest pięknie.
1: Jak można było doprowadzić do przegranej prowadząc 5-0? Za chwilę o tym w newsach Marcin Procki. Ludzie!
0: Chodzi o Ligę Świątek, tak.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
10: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
12: To będzie dla mnie zaszczyt.
13: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Orły oszczędzania mają oko

0: nas przed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.
2: Natalia Błachowska na Mickiewicza czy Wyszyńskiego robi się coraz bardziej ruchliwie, bo trwa poranny dowóz dzieci do szkół i przedszkoli. 12 stopni pokazują termometry, a niebo pozostaje zachmurzone. Jeżeli możecie, zostawcie sobie kilka minut zapasu na dojazd, bo to jest mała rzecz, która może ucieszyć.
3: Ma 30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Bartosz Boheńczak odwołany z funkcji prezesa krakowskiego okręgu Konfederacji. To po tym, jak nie zebrał wymaganej liczby podpisów pod listą poparcia. Bez niej nie może kandydować na prezydenta Krakowa. A dziś w Warszawie pierwsze spotkanie władz PKO po aresztowaniu prezesa Pisiewicza. Ustalony zostanie termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.
4: SK Sport News.
3: Bolesna porażka Igi Świątek. Polkę w US Open zatrzymała Qin Wenzheng. Świątek kapitalnie zaczęła mecz 1/8 finału, prowadziła w nim 5-0. Wtedy Chinka wygrała 7 gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3, no i pozbawiła polską tenisistkę marzeń o kolejnym wielkoszlemowym tytule. Ona zaczęła grać lepiej i pozwoliła mi wrócić do meczu. Moje nastawienie było takie samo jak zawsze. Chciałam grać tak jak zwykle. Po prostu zaczęłam zbyt często się mylić. Chciałam to poprawić, ale nic z tego w tym momencie nie wyszło. Tłumaczyła Świątek, która w kolejnym notowaniu rankingu spadnie na 9 miejsce. 2 remisy w poniedziałkowych meczach Ekstraklasy. Wieczysta zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin, a Pogoń Szczecin także 1-1 zremisowała z Wisłą Płock.
0: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
0: W Radiu SK.
6: No i trenujemy wstawanie, a wtorek to nasz treningowy worek. Dzień dobry, tu SK z samego rana.
7: No i teraz pytanie, czujecie czy nie czujecie? A jeśli
8: cześć,
7: czujecie,
8: Jasper,
7: to co?
8: Ja niestety czuję, że boli mnie gardło, więc... Jesień nadchodzi.
6: O, to herbatka, obowiązkowo z jakąś wkładką.
7: Ale nie chodzi o mięsko.
6: Nie.
7: Samo przypełzło.
6: Plasterek cytrynki, sam przypełzł.

0: Pamiętajcie, nie dajcie sobie wmówić, cokolwiek by się nie działo, że ten tytuł jest o was. Loser i Tame Impala.
1: Dziękujemy.
2: Naprawdę, jestem pod wielkim wrażeniem twojego angielskiego.
1: To jest niesamowite, naprawdę. I tak prawie za każdym razem. To jest cudowne.
0: Codziennie
2: nie dajcie sobie mówić, że jesteście Impala. Dokładnie.
1: Słuchajcie, przeglądamy prasę, przeglądam, ale znalazłem newsa. Słuchajcie, gonimy, aż w końcu dogonimy. Polska może dogonić Niemcy pod względem zamożności.
0: Ja pamiętam czasy, że jeszcze do niedawna było tak.
3: Mówią nam, że nasza kiełbasa przegoniła ich kiełbasę. Może i przegoniła, ale wszystko inne stoi w miejscu.
1: Nie, gonimy. Do 2040 roku. Słuchajcie, no tak, gonimy. Tak prognozują ekonomiści, że w końcu dogonimy Niemcy. Polska gospodarka rośnie szybciej od niemieckiej i systematycznie zmniejszamy dystans.
2: No dobra, ale jak dogonimy Niemcy, to co wtedy będziemy gonić?
0: Jak zwykle, sami siebie. Radio
4: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
6: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS. Trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca. Warcisława 4, 34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
4: I po reklamie.

0: Wszyscy rodzice przedszkolaków zdają sobie sprawę z tego, że to jest tak zwany tydzień adaptacyjny, więc trzymajcie się, będzie dobrze.
1: Tak, doprawda, mój synek poszedł już do zerówki tak zwanej.
2: Ohohoho. Pamiętajcie, każdą adaptację potrafi popsuć Kamil Nosel.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham.
5: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
4: Tak.
5: Moje uszanowanie, intendentka z przedszkola telefonuje Imbryk Irena.
4: Tak.
5: Proszę pani, dyrektorowa mi podała, że państwo będziecie na jutrzejszym spotkaniu rodzicielskim. To pani?
4: Będzie córka, ta starsza, bo ja jestem w pracy, ale córka przyjdzie.
5: Dobrze. Dla Milenki będę szukała teraz, proszę pani, miejsca i się okazuje, że ja mam, proszę pani, dwa, ale jedno jest po pani kucharce, to jest na stałe zamknięte, tam bym mogła dać szafkę, ale to jest zamknięte, więc tutaj nie dam, ale jest też szafka z panem palaczem dzielona. Mogłabym tak, proszę pani, Milenkę dać do przedszkola naszego.
4: No dobrze.
5: Tylko trzeba rozmawiać, proszę pani, z dzieckiem, bo jak jest sezon palaczowy, to wtedy palacz, proszę pani, korzysta częściej ze swojej szafki. I tak, zdarzyło nam się, że miał przyklejone, proszę pani, gołe panie, a jeszcze wcześniej, zwracaliśmy mu na to uwagę, podkradał drugie śniadanie, proszę pani, dlatego też trzeba porozmawiać o tym z dzieckiem.
4: Nie ma problemu, wytłumaczymy jej to, że tak musi być i koniec.
5: Bo nam nie wypada zwracać uwagi, żeby to sobie palacz ściągnął, bo to jest jego szafka, a jak nie mamy innych, to dzielimy.
4: Dobrze, dobrze, porozmawiam i przekażę jej.
5: Z łaski swojej, gdyby pani mogła mi powtórzyć, ja będę wiedziała, że pani wie i przekazuję papiery pani dyrektorowej.
4: Powtarzam to, co zostało ustalone, że może mieć szafkę razem z palaczem na pół.
5: Tak.
4: Porozmawiam z nią na temat gołych pań.
5: Tak.
4: I do ubrań też nie mam pretensji, jeżeli będą przesiąknięte
5: piecem. Dobrze. Jeżeli pani będzie dawała drugie śniadanie dziecku, no to uwaga, bo niekiedy też palacz może, proszę pani, to wiadomo, skubnąć.
4: Jestem świadoma tego i przekażę dziecku.
5: To co? Widzimy się, proszę pani, jutro?
4: Tak, przyjdzie córka i przyjdzie przyprowadzi tą małą.
5: Dobrze, ale wcześniej pani posłucha Michała.
6: Gosiu, zostałaś skręcona w Radiu SK.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: No i po takim telefonie to tylko nauczanie domowe. Yeah.

0: Za chwilę ósma, no my dżinglem zakończymy to wejście. O, takie zdanie w robocie u nas pada.
1: Dżinglem. Ach, wszystko się zgadza jak najbardziej tak. Rzeczywiście zabieramy się po godzinie ósmej za taką robotę. Jakie teksty pojawiają się w waszej pracy? Częstujcie, mówcie, chwalcie się.
2: I niech to będą teksty charakterystyczne dla waszej roboty konkretnie, a nie tam typu zróbmy przerwę na kawę, bo to mówimy w każdej robocie. No i oczywiście nagrywajcie to na eskowym Messengerze, a my będziemy próbowali odgadnąć, a właściwie nasi fantastyczni słuchacze, gdzie pracujecie.
0: No, to kto chce stać się zagadką? Mikrofon na Messengerze czeka.
3: Jankes. Kama i Wiktor. Radio SK.
4: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
14: Codziennie.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
20: I po reklamie.

0: Poranny ruch przy szkołach i przedszkolach daje się we znaki. Na termometrach już 14 stopni, a chmur zaczyna ubywać. Jeżeli jesteście już w pracy, no to zapowiada się naprawdę ciepły dzień. Warto zaplanować sobie chociaż krótką przerwę na świeżym powietrzu. Może kawa z koleżanką z biurka obok?
1: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Odwołany alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ostrzeżenia do mieszkańców były tego poranka wysyłane dwukrotnie. W powietrze wzbiły się też polskie myśliwce powodem rosyjskie ataki na Ukrainę. Na linii więc teraz Kijów i ukraiński korespondent Eski Oleg Biłecki.
2: Rosjanie zaatakowali Kijów najpierw reaktywnymi dronami. Ten atak trwał od wczorajszego wieczoru do późnej nocy, no a po 12 na Kijów nadleciały pociski balistyczne. To rakiety Cyrkon, to także rakiety innego rodzaju. Niestety Rosjanie wracają do tej swojej praktyki, takich permanentnych ostrzałów.
1: A obniżek na horyzoncie? Na razie nie widać. Za benzynę 95 trzeba w wielu miejscach zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70. To czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
3: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł. Także bardzo dużo.
4: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w tom i z powrotem.
1: Analitycy przewidują, że diesel barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu. A bezrobocie w Polsce wynosi niecałe 6%, ale w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty, wymienia dyrektor Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki.
5: To elektrycy, są tu kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
1: A braki wynikają z odejść pracowników na emeryturę i braku młodych zainteresowanych tymi zawodami.
6: SK Szczecinek News.
0: Natalia Błochowska. Wprowadzenie ruchu w jedną stronę nie rozwiązało problemu. Białybór wciąż ma problem z tirami przejeżdżającymi wąskimi uliczkami centrum.
7: Przegraliśmy zupełnie. Tranzytowi kierowcy jadą, łamiąc wszystkie przepisy. Nasi przestrzegają przepisów i czują się pokrzywdzeni.
0: Wspomina Paweł Mikołajewski, burmistrz Białego Boru. Przypomnijmy, w maju miasto wprowadziło ruch jednokierunkowy na ulicy Brzeźnickiej i Czuchowskiej. Teraz wraz z policją szuka rozwiązania, które rozładuje ruch w centrum i ograniczy liczbę ciężarówek jadących tamtędy na skróty między Krajową 20 a 25.
8: Jankes. Kama i Wiktor.
9: Radio SK.
10: W naszej robocie co chwilę mówił, która jest godzina, 2 minuty po godzinie 8. Dzień dobry.
11: Dobrze, bardzo ładnie. Uwaga, odpowiadam, robota radiowiec.
12: Mm-hmm. Ale w jakiej robocie pracują nasi fantastyczni słuchacze? Posłuchajcie, mamy już zagadkę.
11: Cały czas zbieramy, cały czas szukamy, cały czas czekamy na te odpowiednie słowa.
12: Dajcie znać na eskowym messengerze, jaki tekst najczęściej

0: To dzisiaj dzień marzyciela.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: Ja mam codziennie ten dzień,
2: Dobra, marzysz o lepszej robocie?
3: Nie, marzę o L4.
2: Da się to załatwić, w tym wieku to łatwo przychodzi.
0: No dobrze, 8 minut po godzinie 8 zabieramy się za taką robotę. No właśnie, sporo tekstów pojawiło się z waszej strony, które pojawiają się w waszej pracy. Wybraliśmy jeden z...
4: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
5: No i tu się pytanie pojawia, w jakiej robocie pracuje Sandra?
2: Skoro była laska, to może jednak ten dom starców, no? A Brazyl to jest ksywa jednego z pensjonariuszy. Ty, Brazyl!
0: Panie Brazyl!
2: O, laska jest!
0: Tutaj laska jest, jakbyś szukał.
2: To jest nasza koncepcja.
0: To jest jakiś pomysł.
5: Jeżeli macie jakieś pomysły, można dzwonić 664-402-302 lub zostawiać głosówki na eskowym Messengerze.
2: Gdzie pracuje Sandra?
4: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
2: O, Kama, masz jakąś koncepcję?
5: Trudne dzisiaj.
0: Trudne, rzeczywiście, ja też... Po tej lasce tak sobie idę, ale coś tak, no nie... Brazyla?
2: Może jakieś produkty na święta już przygotowują, te laski takie, co się wiesza na kominku potem i na choinkę.
0: Laski wanilii?

0: ciało nie jest gotowe. Ważne, żeby głowa była gotowa do odgadywania. Taka robota w Radiu SK.
1: Dzisiaj Sandra jest naszym zagadkowym pracownikiem. Nie wiemy, gdzie pracuje, ale wy próbujecie odgadnąć.
2: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
1: To są te teksty, które najczęściej padają u Sandry w pracy. Laska i Brazyl.
3: Co jest niesamowite. Rzeczywiście to jest dość trudne i są propozycje ze strony słuchaczy. Halo, halo.
4: Ja myślę, że Sandra pracuje na jakiejś stołówce albo czymś takim. Brazyl myślę, że to jakiś bryzol, a laska to jakieś danie, którego jeszcze nie jadłem.
1: Nadal nie wiem, co to jest ani bryzol, ani brazyl.
0: Laska grał w Chłopaki nie płaczą. To może bryzol to jest kolejna postać w kolejnym wcieleniu tego filmu.
1: Ale co robi na stołówce?
3: A bryzol to takie kotlety takie chyba, no, tak?
4: Tak.
1: Nie wiem. Tak? Też
3: właśnie, tutaj właśnie szukam czegoś.
0: Ale jak mawiali w polskiej polityce, nie idźcie tą drogą, bo to nie jest dobra odpowiedź.
1: No to sprawdzamy dalej, jakie macie propozycje.
5: Siemano, ja sprawię taka robota. Pani jest ortopedą?
0: Ale laska, bo coś jest niedobrego z nogami, przyda się panu laska? Mogłoby to mieć sens.
6: Ortopedia, dzień dobry.
1: Tak, to tylko w takim razie, co to jest ten Brazyl?
0: To jest lekarz z Brazylii, który przyjechał i pana leczy.
3: I chodzi o lasce.
1: Aj, proszę bardzo, ułożyliśmy rzeczywistość. Sandra cały czas mówi, że u niej w pracy...
2: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
0: No a teraz wy mówicie, jaka to robota.
3: A to Jason Derulo.

0: tym utworze pojawia się jeden z moich ulubionych potraw.
1: Czyli?
0: Bigos. Tam był Bigos. Bigos. Nie słyszeliście tego?
2: Tak, to jest taki w ogóle zwrot po angielsku. I love you, Bigos.
0: Wiadomo. No. Okay. No dobra, 25 minut po godzinie 8, tutaj jest we wtorek 8 września.
1: Co momencik, Marcin Procki pojawi się u nas z newsami, ale ty, Wiktor, powiedziałeś, że też masz dla nas zaskakującego newsa.
2: Grzebie po serwisach informacyjnych i pewnie o tym w newsach nie powiedzą, więc my to zróbmy. Słuchajcie, 19-latka ze Świdnika przyniosła na komendę policji pamiątki po swoim zmarłym dziadku.
0: Nie wierzę.
1: I co to było?
0: Armata... czołg.
2: Zaniepokoiło ją, że dziadek trzyma w domu naboje z II wojny światowej i działający granat ręczny.
1: A skąd wiedziała, że działa?
2: Tak jej powiedzieli policjanci. Dobrze, że pani to przyniosła, bo inaczej to by mogło samo eksplodować. No. Dziadek po prostu wyznawał zasadę...
3: No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
4: Wiktor w Radiu SK.
0: Całe szczęście, Świdnik już jest bezpieczny.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: I po reklamie.
12: Natalia Włochowska, jeszcze przez chwilę uważajcie w rejonie szkół czy przedszkoli, bo tam jeszcze sporo aut i dzieci przebiegających przez pasy. Temperatura wzrasta już do 16 stopni i robi się już coraz bardziej pogodnie. Po porannym zamieszaniu będzie już można spokojnie wejść w swoje wtorkowe obowiązki.
13: Ósma 30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jest areszt dla Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka. Mężczyzna za kratkami spędzi najbliższe 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty oszustwa i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Kolejowy remont w zachodniopomorskim. Od poniedziałku pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów, zastąpią je autobusy, a w Polsce trwają piłkarskie mistrzostwa świata kobiet do lat 20. Polki debiutują w tej imprezie. W pierwszym meczu wygrały z Argentyną 3-0. Dziś o 18 w Katowicach zagrają z Meksykiem i są na dobrej drodze, by awansować do fazy pucharowej.
14: Jankes
15: i Wiktor
14: w Radiu SK.
16: Takie radio i taka robota.
17: No właśnie, zastanawiamy się, gdzie pracuje Sandra.
18: Masz laskę i Brazyla?
16: No właśnie, halo.
19: Cały czas tak zapytanie, no halo, halo, dzień dobry.
20: Ja w sprawie, jaka to robota. Myślę, że koleżanka Ania pracuje w salonie piękności i pyta drugą koleżankę, czy ma klientkę na depilację brazylijską.
17: Po pierwsze, to jest zła odpowiedź, po drugie, bardzo pan mi zaimponował, że pan wie, co to jest depilacja brazylijska.
19: No ja nie wiem, przepraszam bardzo, co to jest.
16: Przecież my to mamy na głowie, Janko.
19: To tak?
16: No tak.
17: Oczywiście, panowie, tak.
19: Na Brazylijczyka, poproszę.
17: Wygoogluj to sobie.
19: Nie, wolę nie.

0: Rádio S, Kalus má 36.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: I taka laska, takie stwierdzenia, takie Brazyle padały u nas.
2: Masz laskę i Brazyla?
3: No i jeżeli nie zgadniecie, gdzie Sandra pracuje, to Bidula się spóźni do roboty przez was, więc bardzo bym proszę. Hop, hop, hop, hop, hop!
0: Szybciutko, szybciutko odbieramy telefony. Halo, halo, dzień dobry, gdzie pracuje nasza słuchaczka?
4: A może koleżanka pracuje w domu starcu i ten i Brazyl to po prostu imię.
0: A laska wiadomo, zawsze się w domu starców przyda, ale nie.
3: No to odbieramy to dalej, halo?
5: Siema SK, ja w sprawie konkursu taka robota. Pani jest fizjoterapeutką.
3: Nie. To już ustaliliśmy, ja ostatnio, nie, ortopeda, fizjoterapeuta, nie?
0: Źle, ja byłem z nią fizjoterapeuty, to nie było lasek, były gwoździe. To dalej próbujemy, dzień dobry.
6: Witam, a mi się wydaje, że Ania pracuje w gabinecie kosmetycznym.
0: Też nie. To ostatnia szansa jeszcze, no niech ktoś da radę.
7: Halo SK, panie pracują w budowlance, a dokładnie w wykończeniówce. Bo laska to kijek, taka przedłużka do wałka malarskiego, okay. A Brazyl to potocznie taki wielki pędzel do gruntowania albo smarowania klejem tapety.
0: Pozdrawiam. Jest jesteś ekspertką ostatnio od remontów. To tak, miałeś do czynienia z Brazylem?
3: Nie, ja robię remonty przyjaciółmi.
0: To może jeszcze coś? Czy nie mamy odpowiedzi?
8: Tak, słuchajcie, bo niespodziewanie przez nasze studio przechodzi Kaśka, która czeka na żywca przy telefonie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Kaśka, co Kaśka, ty naprawdę wiesz?
9: No, tak trochę mi wpadło do głowy.
0: No to dawaj. Czekamy na twoją propozycję.
9: Może dziewczyna pracuje przy produkcji słodkości. Laska to orzech laskowy, a Brazyl to orzech brazylijski.
8: To może udajmy się na oficjalne sprawdzenie. Uwaga, sama zainteresowana tłumaczy i odpowiada, że...
10: Tak mówimy na orzech laskowy i orzech brazylijski, a produkujemy najlepsze pasty orzechowe.
3: Wielkie gratulacje. Kasiu, dostajesz od nas eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej Mrał.
0: Tak, wydanie dzięki. Wrześniowe. No gratulujemy dzięki. Oczywiście.
8: To jakie słowa, jakie słowa padają z ust wygranej?
9: No, hurra!
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
13: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych. Gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort Twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt Twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn-Zdrój, ulica Młyńska 11B.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: I po reklamie.

0: No i co? No i za 13 minut do domu lecimy, słuchajcie. Szybko ten poranek prawie minął. Prawie, bo jeszcze gadamy.
1: Wlatujemy na chwilę jeszcze do Singapuru.
0: Okazuje się, że oni radzą sobie z problemami, które my też mamy, czyli z demografią, i mają swój autorski pomysł na swoje 800+.
1: Ile tam mają? 900+?
2: Nie, lepiej, bo tam za narodziny każdego dziecka rodzice mają dostać równowartość ponad 200 tysięcy złotych.
0: Trochę różnica, co?
2: Czaisz?
1: Serio?
0: Tak.
1: Kama, nie pomyślałaś, żeby urodzić jeszcze jedno dziecko?
2: Pomyślałam nawet o całej drużynie piłkarskiej.
0: Musisz mieć męża z Singapuru najpierw. Pierwszy przypadek w historii, kiedy w rodzinie dziecko zarabia więcej od rodziców.
1: I to na dzień dobry.

0: bardzo przeprosić, ponieważ kiedy przechodziłeś przed chwilą obok mnie, to chyba przez przypadek dotknęłam twojego prawego pośladka.
1: Nie poczułem w ogóle, mam strasznie grube dżinsy.
2: Kama, to był mój pośladek.
1: I wszystko jasne.
2: Ale dziękuję, przyjmuję przeprosiny.
1: Zostawiamy was więcej. W dobrych rękach i w dobrych ustach, bo za chwilę Kasia Węsierska. Walczcie o ten wtorek, niech to będzie wasz treningowy worek.
2: Wracamy do was jutro punktualnie o godzinie 6. Bądźcie z nami i fantastycznego dnia wam życzymy.
1: Pamiętajcie, nie pijcie 8 kaw jak Jankes, bo będziecie tak samo brzmieć jak on.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
13: To będzie ostatnia reklama.
8: Marian, jaki laptop jest top?
14: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
15: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Szkolny poranny szczyt powinien już powoli odpuszczać. 16 stopni pokazują termometry, a niebo pozostaje jeszcze częściowo zachmurzone. Jeżeli robicie sobie właśnie krótką przerwę, no to zamiast kolejnej kawy przy komputerze, warto wyjść na kilka minut na zewnątrz, dać troszeczkę oczom odpocząć od ekranów.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Zbliża się 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś pierwsze spotkanie władz PKOL po aresztowaniu Radosława Pisiewicza. Będą ustalać, jak komitet ma funkcjonować bez swojego prezesa. Reporter SK Mateusz Chłyston z tym tematem. Mateuszu, zarząd nie może jednak odwołać prezesa.
3: Taką decyzję może podjąć większość członków walnego zgromadzenia tej organizacji. Na razie jednak nie rozpatrzono wniosku działaczy o jego zwołanie. Formalnie na czas nieobecności aresztowanego Radosława Pisiewicza PKOL-em zarządza wiceprezes, co jak tłumaczą władze instytucji, wynika ze statutu. Wiele wskazuje na to, że do wyborów nowych władz PKOL-u może jednak dojść jeszcze w tym roku. Pierwotnie zakładano, że do końca kadencji obecnego zarządu nic się nie zmieni, ale argumentem zwolenników zmiany jest fatalna kondycja finansowa komitetu.
2: Na stanowisko prezesa chce ubiegać się członek PKOL-u Robert Korzeniowski. Poważny wypadek na S7 między Ostródą a Olsztynkiem. W nocy zderzyły się tam dwie ciężarówki. W tej chwili zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy. A zapowiada się rowerowy weekend pełen atrakcji. W sobotę i niedzielę w Nowym Targu będzie się Małopolska Tour. W planie rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB czy SK Kids Race. Jak mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, są dwa sposoby, by na nie się zapisać.
4: Jeden z nich to można się zapisać wcześniej przez internet, ponieważ to jest najszybsza i najwygodniejsza forma rejestracji. Jest oczywiście też możliwość na miejscu zgłoszenia się w biurze zawodów.
2: A wspomniane zapisy odbywają się na stronie małopolskatour.pl.
0: SK Szczecinek. News.
1: Natalia Błochowska. Wiemy już, ile dostaną zarządy szczecineckich osiedli w przyszłym roku i różnice są spore. Miasto rozda pomiędzy rady ponad 470 tysięcy złotych. Najwięcej, bo ponad 50 tysięcy otrzyma zarząd Kopernika Winniczna, a najmniej, bo 1800 trafi na osiedle Bugno. Różnice wynikają z liczby mieszkańców. Ratusz podzielił pulę proporcjonalnie do tego współczynnika. Orlik w Złocieńcu doczekał się remontu. Gmina szuka wykonawcy. Obiekt ma zyskać nową nawierzchnię i kontenery, w których powstaną szatnie. Na boisku już niedługo będą mogli ćwiczyć piłkarze i siatkarze.
5: Minuta po godzinie 9:00. W kalendarzu dzisiaj jest Światowy Dzień Wellbeingu. Trudno się wylosowało. Czyli dobrego samopoczucia. Gdyby podejść do tego tak jeden do jednego, to powinniście właśnie zawrócić w drodze do pracy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Calvin Bambiren, Sasha Everlasting w Radiu SK. To teraz czas na coś, co dziś wpisuje się idealnie, dlatego że dzisiaj mamy dzień dobrych informacji. To czas teraz na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy studenci prawie najlepsi. Drużyna AGH Space Systems zajęła drugie miejsce w European Rover Challenge 2026 w Krakowie, czyli zawodach robotów marsjańskich. Jest dobrze, tak mówi większość z nas o swojej pracy. 60% pracujących Polaków ocenia sytuację w swoim miejscu pracy jako dobrą, a do tego 20% spodziewa się, że w ciągu roku sytuacja jeszcze się poprawi. Więcej Polaków powiedziało sobie tak. W pierwszych 6 miesiącach tego roku zawarto około 50 tysięcy małżeństw. To o 1,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej. No miejmy teraz nadzieję, że liczba rozwodów z czasem też nie wzrośnie. Radio
1: SK. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: Jesse.
1: Fantastyczna Dua Lipa i Bija One, za nami 29 minut do 10. Fantastyczna to była ona podczas swojego koncertu na PGE Narodowym. Mowa o Sanach. Sanach, która z przytupem zakończyła właśnie swoją trasę koncertową, ale nie zwalnia tempa, bo jakiś czas temu wydała swój nowy singiel. Właśnie nie Cichosza, właśnie głośno go teraz zagramy. Sanach, Cichosza, już teraz w Radiu SK.

0: wy się teraz pochwalicie? 22 minuty do 10. Ozon, Andrego Stelinta i za nami za chwilę Szabuzję Bar Song w Radiu SK. Skoro dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości, to pochwalcie się, jaką dobrą wiadomość ostatnio dostaliście. Jakąkolwiek dobra wiadomość może być dobrą wiadomością dla kogoś, a całkiem neutralną dla kogoś innego też. Głosówki na eskowym Messengerze. Tego bym sobie życzyła od was w Radiu SK. Tak myśląc o tej wiadomości, to na przykład nasza podwyżka dla szefa wcale nie musi być dobrą wiadomością, bo najczęściej to idzie jednak z jego budżetu. Ale gdybyście mieli się czym pochwalić, to zapraszam, SK Messenger tam czeka. Radio
1: SK. Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
3: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej, o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji. Od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. kopalniawierzchowo.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: Na Kościuszki czy Szczecińskiej spokojniej niż podczas porannego szczytu. Temperatura rośnie już do 18 stopni, a zza chmury coraz częściej wychodzi słońce. Jeżeli macie chwilę przerwy, warto sobie wyskoczyć po kawę i odejść na moment od biurka, bo pogoda naprawdę będzie nam dzisiaj sprzyjać.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
8: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch prezydenta w sprawie kryptowalut. Karol Nawrocki złożył swój drugi projekt w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Projekt trafił już do marszałka Sejmu i może być procedowany w parlamencie, mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
9: Na czym polega ten projekt? Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie. I trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa. Tym razem trzecia ustawa rządowa. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
8: Przypomnijmy, w piątek Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta dla trzeciej rządowej ustawy, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Koniec operacji wojskowego lotnictwa przy wschodniej granicy. W nocy w związku z rosyjskimi atakami rozesłano alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wstrzymano też operację na lotnisku w Lublinie. To działa już jednak normalnie. A jak przekazało dowództwo operacyjne, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi trwa właśnie salon maturzystów. Reporterski Grzegorz Mnich dopytywał ich.
10: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
11: Zarobkami i to tyle. Tak, żebym mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
12: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
13: Przede wszystkim zarobki. No też pasja. Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy.
8: A dziś drugi dzień salonu maturzystów w Łodzi.
14: SK Szczecinek News.
7: Natalia Błochowska. Szczecinek chce być najbezpieczniejszym miastem w Polsce. Pojawi się system monitoringu wspierany przez sztuczną inteligencję, który będzie mógł wykrywać niebezpieczne sytuacje, wypadki, bójki czy akty wandalizmu. Teraz do sieci 70 kamer mają dołączyć 4 w okolicach szkół.
15: Będą to kamery obrotowe z możliwością przybliżania obrazu. Będą też małe szafki techniczne przy każdej kamerze. Tutaj bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Nie będzie w tym przypadku żadnej inwigilacji.
7: Wspomina Mateusz Sienkiewicz, rzecznik prasowy ratusza.
16: Może bym sobie mikrofon włączyła? 9:50, dokładnie. Na zegarach już teraz Manekin, I wanna be your slave w Radiu SK. Tame Impala też będzie. Myślami może też wy jesteście gdzie indziej dzisiaj. Kasia Wąsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: dobrze to brzmi. Fast Boy Music Sounds w Radiu SK 18 po 10. Dobre informacje, jakie dostaliście dziś, wczoraj, przedwczoraj, bo dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości, więc się podzielcie takimi, które trafiły na wasze konto, do waszych uszu, do waszych oczu, na wasze konta w banku. Czasami dobre informacje mają formę przelewów. Klaudia?
1: Najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia to, że przyjechali nam montować okna na budowę. Pozdrawiam wszystkich budujących dom.
0: To się zaraz już będziecie wprowadzać, jak są okna, to zimę przetrwacie. Z pozdrowieniami dla wszystkich budujących dom. Dołączyłam niedawno do tej grupy, co nie oznacza, że chcę od razu wiedzieć o wszystkim, co mi się waszym zdaniem w trakcie tego procesu nie uda.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bar-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS. Trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca. Warcisława 4 34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
2: I po reklamie.
1: SK.

0: 27 minut i będzie godzina 13. To jest Radio SK u nas Hity na czasie. Kygo, Selena Gomez, It Ain't Me. Jak uniknąć wyboru do trójki klasowej w szkole na pierwszym zebraniu, ewentualnie do jakiejś innej funkcji, nawet na zebraniu w pracy. I ja wiedziałem, że taka propozycja się pojawi. Wpadła jako pierwsza od Karoliny.
1: Wystarczy po prostu nie przyjść.
0: Jest to jakaś metoda, ale gdyby było tak, że już jednak przyszliśmy, to jak się ukryć? Czekam na kolejne propozycje. Oczywiście głosówki przyjmujemy na SK-owym Messengerze.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz sięgamy po numer, który premierę miał w sierpniu i który zapowiada drugą płytę Liwki. Liwka dała nam się poznać ze współpracy z innymi artystami, ale solowo działa pięknie. Jak pięknie, przekonamy się, kiedy dostaniemy całą drugą płytę, a teraz mamy jej przedsmak. To jest nowość, Liwka, Poza Tobą Nic.

0: Hit, który będzie zawsze na czasie. Britney Spears, Baby One More Time, już za nami. Ciekaw jestem, czy Britney Spears się kiedyś dała do czegoś wybrać. I nie mam tu na myśli tego szybkiego ślubu i rozwodu, który przecież przeżyła. Pamiętamy. No dobra, ale wracając do spraw przyziemnych i naszych, bo może w tym tygodniu zebranie w szkole u waszej pociechy, jak się nie dacie wybrać do trójki klasowej, jeżeli się nie chce, bo są tacy, którzy mają do tego powołanie i bardzo chcą i bardzo proszę, miejsca są wolne, zajmujcie państwo, nie krępujcie się. Ale gdybyście jednak nie chcieli, to jest pewien pomysł od Ewy.
1: Na pierwszym zebraniu w przedszkolu miałam niebieskie włosy. Nikt mnie nie wybrał.
0: Ciekaw jestem na kolejne zebranie, z jakim kolorem Ewa pójdzie, ewentualnie kto z Ewy przykład weźmie.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia Wierzchowo.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm. Zyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
12: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
13: I po reklamie.

No i tak sobie można radośnie podskakiwać razem z Alexem Warrenem. Passenger, tak się nazywa ten numer. Słuchajcie, a gdy, jeżeli wy nigdy nie byliście pasażerem, ale nie tam, że samochodu, bo to zakładam, że większość jednak taką przejażdżkę ma na koncie, ale na przykład chcielibyście pierwszy raz być pasażerem, no nie wiem, wodolotu na przykład. To jest taka zabawa SK po raz pierwszy. Sojta i Korościel czekają na wasze zgłoszenia. Dajcie im znać, dlaczego do was powinni zadzwonić, bo mają kasę na te wasze pierwsze razy. Na SK.pl się można w tej sprawie zgłosić, ewentualnie w naszej eskowej apce. A Sojta i Korościel czekają na was w Radiu SK po południu, już po godzinie 15. Tymczasem do 13 pozostały 4 minuty.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS. Trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca. Warcisława 4 34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Natalia Błachowska, na Ordona i Szczecińskiej wciąż spokojnie, a temperatura dochodzi już do 23 stopni. Pogoda zachęca, żeby chociaż na kilka minut wyjść z biura. Można połączyć przerwę z szybkim spacerem i trochę przewietrzyć głowę. To nam się może przydać w to piękne wtorkowe południe.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
11: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Poważne obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem to wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, dlaczego to tak istotne dla sprawy?
12: Może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Chodzi o odpowiedź na pytanie, jak powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu. Śledczy próbują też odtworzyć, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
11: A w wypadku autokaru zginęło 12 osób. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył w Bobrownikach granicę. Nieoficjalnie potwierdzają służby. Opozycjonista przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia.
13: To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
11: Mówił Poczobut, który od początku zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę i nie boi się tego kroku. Będą bronić tytułu i z pewnością zapewnią nam sporo emocji. Polacy wystartują w rozpoczynających się jutro Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Naszych zobaczymy po raz pierwszy w czwartek podczas grupowego meczu z Portugalią w Sofii.
14: SK Szczecinek News.
10: Natalia Błachowska. Do końca miesiąca potrwa ogólnopolska akcja Bezpieczna droga do szkoły. W okolicy szkół zobaczymy więcej patroli policyjnych.
15: Uczulają rodziców, zwracają uwagę i apelują o to, żeby zwolnić, ponieważ nie wszystkie dzieci znają jeszcze przepisy prawa o ruchu drogowym, a ta ekscytacja związana z powrotem do szkoły może czasami budzić pewne nierozsądne i niebezpieczne zachowania.
10: Mówi oficer prasowy szczecineckiej policji Anna Matys. Oprócz tego dzielnicowi będą patrolować przejścia dla pieszych i edukować rodziców. W szkołach i przedszkolach trwają także spotkania z dziećmi.
16: Już 3 po 13. Co tu zrobić, żeby się nie dać wmiksować w bycie w trójce klasowej? Taki temat mamy dzisiaj po południu. Jak macie swoje sposoby, cały czas czekam na naszym messengerze na wasze głosówki, ale i gramy hity na czasie. Taylor Swift, Blank Space. Tak rozpoczniemy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: takie lato. Mango, Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, to są hity na czasie. Tutaj sekcja rytmiczna brzmi tak, jakby była grana na takim, wiecie, bębenku, który był do znalezienia w każdej sali, w każdej pracowni muzycznej, w każdej szkole. Właśnie, a propos, jak się nie dać wmiksować do bycia w trójce klasowej? Słuchajcie, jak zebranie odbywa się w sali muzycznej, proponuję jedyną bezpieczną miejscówkę. Jak stoi tam pianino, siadajcie za pianinem, chowajcie się, tylko wiecie, z tyłu, tak żeby was nie było widać. Natomiast jak już was namierzą i będzie opcja pod tytułem, a co się pan tutaj tak chowa? No to miejsce w trójce klasowej pewnie macie gwarantowane, ale są jeszcze inne sposoby, które wysyłacie do naszego eskowego messengera. Teraz Monika.
1: Ja w tym roku wybrnęłam z tego tak. Powiedziałam, że jestem kiepskim kandydatem, ponieważ jestem niemiła, konfliktowa i do tego hazardistka, także żaden skarbnik też nie wchodzi w grę. Szukajcie dalej.
0: No ja nie wiem, czy w szkole mówienie takich rzeczy nie może nam przysporzyć tylko większej ilości problemów, ale to pewnie za parę tygodni Monika doznać.
2: Reklama. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
3: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
6: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: No i tak właśnie nie za szybko, nie za wolno. Mam nadzieję, że i robota dobrze idzie w ten wtorek i ten wtorek nam bardzo dobrze upływa. Natasza Benefield, Unwritten w Radiu SK, u nas hity na czasie. Teraz będzie Jonatan z Pozetem i z Liwką, obejmuje noce. 22 minuty do 14. Jak nie dać się wmanewrować w bycie w trójce klasowej na pierwszym zebraniu w szkole u dzieciaków, ewentualnie w jakieś inne różne dziwne funkcje, nawet na zebraniu w pracy. I teraz propozycja od Mateusza.
1: Jak się mnie zapytali, czy chcę być w trójce klasowej, odpowiedziałem, że muszę zadzwonić do żony, zapytać się, czy mogę. Potem już mnie nie chci.
0: I powiem wam, że w tym, co mówi Mateusz, jest dużo prawdy. Jak się mnie kiedyś koledzy zapytali, czy jadę z nimi w weekend na ryby, odpowiedziałem dokładnie to samo, co Mateusz. Już później nie zapytali.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
11: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
20: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
21: Play.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
24: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
25: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
26: Raz, dwa, trzy.
25: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
23: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
27: I po reklamie.

0: No, ale to nas kołysze fajnie, co? To z Malony Sway Lee, Sunflower. To jest SK, to są hity na czasie 5 minut do godziny 14. Co zrobić, żeby się nie dać wkręcić w bycie w trójce klasowej? Takie sposoby dzisiaj, tutaj mamy taką giełdę sposobów, wymieniamy się różnymi pomysłami i czasami kombinujemy, wydaje mi się, że za bardzo, bo najlepsze są najprostsze rozwiązania. Posłuchajcie na przykład tego, co zrobiła Magda.
1: A mnie jak kiedyś chcieli wkręcić na przewodniczącą klasy, to powiedziałam, nie mam czasu. I koniec.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8,11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Aż podejrzanie piękna pogoda dzisiejszego wrześniowego popołudnia. Około 24 stopni pokazują teraz termometry i naprawdę całkiem sporo słońca. Na Kościuszki czy Cieślaka ruch jeszcze spokojny, ale już za godzinę sytuacja może się zmienić, więc pamiętajcie o ostrożności na drogach.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Premier uderza w prezydenta oraz polityków PiSu i Konfederacji. Pseudo-inicjatywa, tak szef rządu nazywa projekt uregulowania rynku kryptowalut, który dzisiaj złożył w Sejmie Karol Nawrocki. Ta propozycja to, zdaniem Donalda Tuska, wyraz paniki w Pałacu Prezydenckim i w środowisku opozycji.
18: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu.
17: Premier uważa, że szef skompromitowanej giełdy Zonda Krypto to Przemysław Kral miał wpływ na poprawki zgłaszane do ustawy o kryptowalutach przez Pałac Prezydencki. To będzie pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Za godzinę zbiera się prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Może wybrać tymczasowego zastępcę Radosława Piesiewicza, mimo że prezes wskazał na swoje miejsce jednego z wiceprezesów.
19: Nominacja przez prezesa Piesiewicza nam dzisiaj nie jest najatrakcyjniejszym dokumentem. Przepraszam za taki wtręt, ale pewnie tak jest.
17: Mówił nam wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie Zonda Krypto. Jest to 12 ton cięższy od znanego już borsuka, a w środku pomieści 10 osób. Napędza go 1000-konny dieslowski silnik. To ciężki wóz bojowy piechoty na światowym poziomie, ocenia dziennikarz Juliusz Sabak z portalu obronnego.
20: Pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia.
17: A prezentacja maszyny odbyła się podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Targi potrwają do piątku.
21: SK Szczecinek News.
16: Natalia Łochowska. 13 tysięcy razy interweniowali strażacy w minionym sezonie grzewczym. Każdego roku dochodzi do ponad 4 tysięcy pożarów sadzy. Te statystyki mogą być lepsze. Wystarczy co roku zrobić przegląd kominiarski i regularnie czyścić komin.
22: Raz na 3 miesiące, jeżeli jest to opalane paliwami stałymi, gazami oraz paliwami ciekłymi, raz na pół roku i pamiętajmy o przewodach wentylacyjnych raz do roku.
16: Przypomina komendant Szczecineckiej Straży Pożarnej Mirosław Śledź. Warto też pamiętać o czujnikach czadu. To urządzenie ratuje kilkadziesiąt żyć każdego miesiąca.
0: 14.02. Można synchronizować zegarki, a gdybyście chcieli dobrych hitów na czasie, to zostańcie ze Eską, tak będzie. Damiano Dawid, The First Time. Tak zaczynamy, a potem CNCO Little Mix. No ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: tak, to jest Kesha, to jest Eska. To hity na czasie, 17 po drugiej, zaraz będzie Zalia z nowością, tylko kochaj mnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te wybory do trójek klasowych i to, że są tacy, którzy nie chcą, kombinują, jak pokazały ostatnie godziny u nas, jak się do tej trójki nie wkręcić, jak nie zostać wkręconym, to są też tacy, którzy jednak uwielbiają takiego rodzaju funkcje, społeczne działanie i bardzo dobrze. Chwała im za to i wielkie brawa. Tu już nie chodzi tylko o trójki klasowe, ale też na przykład zarządy różnego rodzaju wspólnot mieszkaniowych i tak dalej. Ja naprawdę mam wielki szacunek dla takich ludzi, którzy robią taką robotę. Inni nie chcą, a ktoś przecież musi. No, a są tacy, którym to jednak jakiejś satysfakcji i fanom dostarcza. I dobrze, i bardzo dobrze. Więc może dzisiaj, albo każdego najbliższego dnia, kiedy na zebraniu w klasie u waszej pociechy padnie takie pytanie, to co robimy z trójką klasową? Niech ktoś się nie boi i od razu powie, to może niech zostanie ta, która była w ubiegłym roku. Potem będzie chwila ciszy, a potem nauczyciel na pewno zapyta, czy trójka z zeszłego roku się zgadza? I tu też będzie chwila ciszy. A potem jednak ktoś powie, tak, tak, no i jednak temat będzie przyklepany. No, taka opcja też wchodzi w grę i w tak gdzieś 70% przypadków na pewno się zrealizuje. Więc tego wam życzę, żeby jakoś to przeszło szybko, sprawnie, bezboleśnie, żebyście nie musieli zmieniać swojego wyglądu, ukrywać się za pianinami w salach muzycznych, ewentualnie przefarbowywać włosów, tak jak to ostatnio zrobił Donald Trump. No, już podobno nie jest blondynem, tylko szatynem. Trudno sobie to wyobrazić, ale sprawdźcie, sprawdźcie.
1: Reklama. Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
2: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec w Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: I po reklamie.

0: W radioweska hity na czasie Robin Schulz i Watermat. Take it slow. Bullet za nami, 23 minuty, będzie godzina 15. Zaraz muzycznie Sia i Sean Paul, Cheap Thrills. Wśród tych wszystkich głosów, jak kombinować, co zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej na pierwszym zebraniu w szkole, oczywiście u pociechy, pojawił się głos Jacka, który napisał pod 664-402-302 SMS-a, że on idzie pod prąd i on właśnie bardzo chce być w trójce klasowej, a szczególnie chce być wybrany na rolę skarbnika. Proszę bardzo, doceńmy bardzo, proszę Jacka, dlatego że dzięki takim osobom inni nie będą wybrani i już to zebranie będzie mniej stresowe. I tak to powinno właśnie wyglądać. Więc Jacku, trzymam kciuki, żeby się udało z rolą skarbnika klasowego, ale dobry skarbnik musi mieć dobrą saszetę, więc taką naszą eskową nereczkę, saszeteczkę, a nazywajcie to jak chcecie, tobie właśnie w prezencie wysyłamy.
1: Radio SK. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort Twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt Twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn-Zdrój, ulica Młyńska 11B.
1: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kaufland jest
10: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: I po reklamie.

To jest Teska, to są hity na czasie. MJ Deli, Deli Supreme za nami. I to jest też taki moment, kiedy wszystko co dobre jest jeszcze bardziej na wyciągnięcie ręki, bo i Fajrant, ale też nasz nowy duet Sonita i Korościel po godzinie 15, a do 15 tylko 4,5 minuty.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Uwaga kierowcy na Mickiewicza czy Wyszyńskiego. Zaczyna się popołudniowy szczyt i podobnie będzie na Jana Pawła II i Ordona. 25 stopni pokazują termometry. Jeżeli właśnie kończycie pracę, warto uzbroić się w cierpliwość i nie planować przejazdu na ostatnią minutę, a po południu wychodzimy z domu i korzystamy z tej pięknej pogody.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Władze PKO spróbują zrobić pierwszy krok w stronę odwołania Radosława Piesiewicza. Właśnie powinno ruszać prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Piesiewicza. A przed siedzibą komitetu jest Mateusz Gołębiewski.
17: Pierwsza decyzja, która ma tu zapaść, dotyczy terminu posiedzenia zarządu. To właśnie zarząd może zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza i wskazać osobę, która przejmie jego obowiązki. Problem w tym, że działacze są mocno podzieleni, a opinie prawne w sprawie tego, czy prezesa można w ogóle odwołać, są sprzeczne.
18: Dla nas najważniejszym punktem powinno być nie to, kto dzisiaj włoży koronę, ale przede wszystkim jak spowodować, żeby Polski Komitet Olimpijski stał się ponownie chlubą dla Polski i Polaków i dla polskiego sportu.
17: To Tomasz Hamera, wiceprezes PKO, tuż przed wejściem na prezydium. W tle jest jeszcze Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który oczekuje, że PKO sam i możliwie szybko rozwiąże obecny kryzys.
16: Rosyjski dron uderzył w stację telewizyjną My Ukraina podczas transmisji na żywo. 5 osób zostało rannych, a w środku był nasz ukraiński korespondent Ołach Biłecki.
19: Bardzo mocne uderzenie. No, miałem takie wrażenie, że po prostu wszystko podskoczyło w powietrzu. Miałem szczęście, bo byłem w tej części pomieszczenia, która jest faktycznie w środku, gdzie nie było okien.
16: A w dzisiejszych atakach na Kijów zginęły 3 osoby. Rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek szlagier. Real Madryt podejmie Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Oczy polskich kibiców będą zwrócone też Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. Spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak, a na boisku prawdopodobnie zobaczymy Jakuba Kiwiora.
20: SK Szczecinek News.
21: Natalia Błachowska, czas na jazzowe melodie nad Trzesieckiem. W piątek ruszają koncerty w ramach drugiej edycji Gry w Jazz Festival. W kontenerze Pop-up Lab czeka już międzynarodowa wystawa plakatów jazzowych, a na scenie festiwalu nie zabraknie lokalnych akcentów, mówią Gwidon Lewandowski i Krzysztof Kielich-Kieliszkiewicz.
22: Patryk Rynkiewicz wystąpi w zespole Unleashed Corporation.
23: Gamę muzyków związanych ze Szczecinkiem uzupełni też Maciej Prokopowicz.
21: Oprócz tego do czwartku o 17 w Centrum Edukacji Ekologicznej czekają projekcje filmów o tematyce jazzowej.
20: Sońta.
24: Sońta.
20: I Koroście.
24: I Koroście.
20: Czyli SK.
25: Dwie minuty po 15 możemy rozpoczynać nasz szalony program. Tu Sońta i Korościel. Na początek mam pytanie filozoficzne.
26: Słucham cię.
25: Bo ja dzisiaj widziałem przejechaną wiewiórkę.
26: Aha.
25: I pytanie, czy ja mogę powiedzieć, że widziałem ją na żywo.
0: O, trudne pytanie.
1: No.
0: Trudne pytanie, to od razu nagrywajcie te głosówki na naszym eskowym messengerze.
1: No właśnie.
0: Tak,
1: mamy jakieś nagrody?
0: Tak, mamy eskowe klapki Kubota i skiety. Wiesz, co są skiety?
1: Nie wiem.
0: To są skarpety, za chwilę zobaczycie je na żywo.
1: Ale cały czas nie wiem, czy wiewiórkę widziałem na żywo. No właśnie, proszę,
0: to jest filozoficzny temat, to trzeba podyskutować o tym.
1: Zapraszamy.

0: Jane Impala i Loser w Radiu SK. No sytuację mamy taką nieciekawą, a może ciekawą. Michał Prościel, jadąc dzisiaj do pracy, widział martwą wiewiórkę na drodze.
1: Przejechaną, tak.
0: Przejechaną i się zastanawia, czy widział ją na żywo. I to jest trudna sprawa, ale pospieszyliście z odpowiedziami, nagrywając między innymi, bo również pisząc te głosówki na SK-owego Messengera.
1: Tak jest. Pani Wiktoria napisała bardzo ciekawy. Ja myślę, że widziałeś wiewiórkę jednocześnie na żywo i na martwo i była to tak zwana wiewiórka Schrödingera. Bardzo ciekawy pogląd, nawiązujący do kota Schrödingera.
0: Tylko kot Schrödingera był w pudełku, nie było wiadomo, czy on jeszcze tego, czy nie tego.
1: Ona zdecydowanie nie była w pudełku, ta wiewiórka. Jeżeli ktoś ma inny pomysł na ten temat, czy ja widziałem wiewiórkę na żywo, czy nie, to proszę nagrywać głosówki na eskowym Messengerze. Są nagrody. Cinek ma, jak ty to mówisz o tych skarpetach?
0: Skiety.
1: Skiety.
0: Powtórz, skiety.
1: Nie, ja będę mówił skarpety. Ktoś w tym związku musi być poważny, jak mówi moja żona. I to jestem ja.

0: Ta piosenka dodaje 120 koni mechanicznych waszym autom. To Armin van Buuren i Sasha Everlasting w Radiu SK Korościel. Sońca, witamy serdecznie i pytamy o to, czy Michał, jak widział przejechaną wiewiórkę, to ją widział na żywo, czy no niestety nie tym razem.
1: Ja sam nie wiem, czy widziałem ją na żywo, czy nie, bo to jest pytanie filozoficzne, ale słuchacze nagrywają swoje głosówki na eskowym messengerze i oto kolejna z nich. Halo, halo.
2: Powiadomość jest taka, że moja ukochana teściowa wyjechała na 6 tygodni do Niemiec i mam spokój.
0: Widzisz, to jest piękne, bo my pytamy o wiewiórkę, ale są rzeczy ważniejsze.
1: A moim zdaniem filozofia weszła już na taki poziom, że kurczę, nie chcę myśleć, dlaczego pani rozjechana wiewiórka skojarzyła się z teściową.
0: Może teściowa jest ruda.
1: Proszę, teściowa
0: jest
1: ruda?
0: A nie, bo dała kitę.
1: Dała kitę,
0: no.
1: Jeszcze już powoli nie nadążę. Mam nadzieję, że nie obraziłeś ani słuchaczki, ani teściowej, ani wiewiórki. Czy tej słuchaczce chciałbyś wręczyć swoje, jak ty to mówisz, skiety, tak?
0: Tak,
1: skarpety.
0: To są,
1: one są damskie?
0: Nie, to są, tak, nie wiem teraz już.
1: No już trudno, czekamy na kolejne głosy.
0: Przede wszystkim klapki Kubota jest kolejne.
1: O, tak, klapki i do tego Kubota, skiety, przynajmniej jeden wysyłamy.
3: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Aruko w Radio SK. W pół do czwartej już teraz będą nowości, kochani.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Już nie będziemy owijać bawełnę, to będzie Sanach i Cicho Sza, czyli ta piosenka, która została zaprezentowana na finałowym koncercie na trasie koncertowej Sanach. I ona, ta piosenka jest taka naprawdę dorosła, wiesz, ona nam dorasta.
0: Ale
2: nie
0: ona
2: chcę mówić, że Sanach jest starach, ale dojrzalszach na pewno.
0: Ale wiesz co, jak ona sięga po Wisława Krzymborskach, no to ona już wtedy była poważna. No chyba nie chcesz powiedzieć,
2: tak, wcześniej, a tej piosenki posłuchasz. Mało tego, słuchaj, w Teledysku Maciej Musiał.
0: Naprawdę? Mhm. To już jest naprawdę bardzo poważnie. Kogo poważniejszego mogłaby jeszcze zaprosić do Teledysku, żeby piosenka była jeszcze poważniejsza? Już chyba został jest tylko Jarosław Kaczyński albo Donald Tusk. No bo już inaczej już nie da rady. No dobrze, to posłuchamy teraz, tak?
2: Tak, posłuchamy. Sanach, Cicho Sza, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Pitbull na spacerku, Give Me Everything w Radiu SK, a my cały czas bawimy się w naszej zabawie SK po raz pierwszy, to znaczy finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. Michał przegląda wasze zgłoszenia.
1: Tak, jest tutaj pan, który chciałby popływać z rekinami i od razu cię informuję, Cinek, że tu nie chodzi mu o rekiny biznesu, bo są też rekiny biznesu. To nie jest tak, że on by chciał z solorzem popływać. On by chciał popływać, tak, normalnie popływać z normalnymi rekinami i moglibyśmy to sfinansować ewentualnie. Są też inne. Pan chciałby, żebyśmy go zabrali...
0: Coś tańszego, popływać z karpiami.
1: No właśnie, z karpiami nikt nie chce. Nie będziemy na siłę gościa wrzucać do wanny z karpiami, wiesz.
0: Chyba, żeby je przebrać.
1: No przed świętami ewentualnie pana wrzucimy do tych karpi. Facet chciałby się spotkać z Pamelą Anderson.
0: Mhm.
1: I co?
0: No to dzwoń.
1: Myślę, że on tutaj pisze, że 3000 wystarczą. Dzwoń do Pameli i mówi, że mamy 2,5, bo jeszcze 500 na dojazd. SK.pl, tam czekamy na zgłoszenia. Radio
2: SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia Wierzchowo.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: I po reklamie.

0: Odcinek już za 5:15 w Radiu SK, a my jeszcze w pracy.
1: Ale, ale my tu pracujemy, wiesz?
0: To prawda, ale ludzie, którzy tu nie pracują, to mogą już iść do domu, bo już jest za 5:15.
1: Ale koniecznie wcześniej złapcie newsy w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaż.

0: na mediaexpert.pl.
1: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS, trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca. Warcisława 4 34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
9: Na Jana Pawła II i Jordana nadal trzeba liczyć się ze wzmożonym ruchem, podobnie na Mickiewicza i Wyszyńskiego. 24 stopnie pokazują termometry i naprawdę dobre warunki jak na wrześniowe popołudnie. Po pracy możecie więc zaplanować spacer, wyjście z dziećmi, korzystamy z tej pięknej pogody.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
10: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Potrzebujemy stanowczych działań, mówił Robert Korzeniowski, wchodząc na posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz PKOL od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Nie mamy czasu, musimy działać, mówi Korzeniowski.
11: To powinna być terapia z jednej strony szokowa dzisiaj. Musimy z tego wyjść i z tego szoku jednocześnie szokiem się leczyć. Nie ma specjalnie dzisiaj czasu na to, by niuansować dzisiaj działania, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
10: A przypomnę, Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie Zonda Krypto. Prezes PKOL-u miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek wart około 170 tysięcy złotych od szefa upadłej giełdy kryptowalut. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, wynika z wstępnych wyników sekcji zwłok. Przyczyną śmierci mężczyzny była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski płyną z najnowszych wyników badania PISA. 15-latkom coraz gorzej idzie czytanie ze zrozumieniem, problemy mają też z matematyką. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, gorzej jest po 2022 roku.
12: Po głosie pandemii świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
10: A na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Najwyższe wyniki na świecie uzyskali uczniowie z krajów azjatyckich.
13: SK Szczecinek News.
14: Natalia Błachowska. Wprowadzenie ruchu w jedną stronę nie rozwiązało problemu. Białybór wciąż ma problemy z tirami przejeżdżającymi wąskimi uliczkami centrum.
15: Przegraliśmy zupełnie. Tranzytowi kierowcy jadą łamiąc wszystkie przepisy i nasi przestrzegają przepisów i czują się pokrzywdzeni.
14: Wspomina Paweł Mikołajewski, burmistrz Białego Boru. Przypomnijmy, w maju miasto wprowadziło ruch jednokierunkowy na ulicy Brzeźnickiej i Czuchowskiej. Teraz wraz z policją szuka rozwiązania, które rozładuje ruch w centrum i ograniczy liczbę ciężarówek jadących tamtędy na skróty między Krajową 20 a 25.
13: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
16: Jak ktoś miał do 16, to już lecą nadgodziny. Pierwsza nadgodzina, bo 2,5 minuty po godzinie 16. Jak wiecie, nadgodziny szef na pewno doceni. Zawsze, na pewno.
17: Nie, nie w każdej firmie. My tutaj doceniamy.
16: Na przykład, no i to był żart, nie doceni.
17: Ja próbowałem się na przykład gdzieś z szefem dogadać, że zostanę do 18.30 za jakieś dodatkowe 5 zł. Mówi, nie. Wolałbym w ogóle, żebyś wychodził wcześniej.
16: Albo nie przechodził.

0: Vance Joy, Riptide w Radiu SK. Dlaczego ty przeglądasz dodatek telewizyjny do Super Expressu w radiu?
1: To jest... Mam niespodziankę dla ciebie, słuchaj.
0: Jaką?
1: Choinka ubrana?
0: Nie, no odcinek to... jest wrzesień.
1: Ubieraj, proszę ciebie, ponieważ aha, dzisiaj w Polsacie Kevin sam w domu.
0: No to opowiedz mi, o czym jest ten film może.
1: Czekaj.
0: Ja przygotowałem specjalny podkład okolicznościowy, słuchaj, tak? Aha.
1: Co to jest?
0: Podkład okolicznościowy.
1: A to jest nasza piosenka.
0: To jest nasza piosenka.
1: Proszę Państwa, dzisiaj Kevin sam w domu, czyli historia 8-letniego Kevina McAllistera, którego rodzice postanawiają spędzić święta w Paryżu.
0: Bez niego?
1: I nie powiedziałem tego jeszcze, nie spoileruj.
0: Aha, dobra, okej. Okay. Ja nie wiem, bo powiedziałeś, że jego rodzice, no.
1: Ale przez serię niefortunnych wypadków zapominają zabrać go ze sobą.
0: Nie, no to jest, wiesz co, to jest
1: domyślają się, nie skończyłem!
0: Poczekaj,
1: no
0: ale a ja się pytam, dlaczego mops nie interweniuje? Stary, zostawiają 8-letnie dziecko.
1: Zabrać im to dziecko.
0: Właśnie, zabrać im to dziecko. No stary, dziecko zostawiasz 8-letnie w domu, no co dalej, jak on sobie radzi?
1: Jeszcze w roli ciecia. Czy strażnika domu, ogniska domowego.
0: Jak on sobie radzi w tym domu, jak został sam?
1: Bardzo dobrze sobie radzi, ale nie chcę psuć zabawy, bo na pewno nie każdy oglądał.
0: Aha, a włamywacze jacyś są tam?
1: Tam są, co jest włamywacze.
0: Są włamywacze.
1: Tak. I się potykają resoraki.
0: Naprawdę?
1: No tak.
2: Muszę zobaczyć.
0: Będę oglądał.
1: Więcej w dodatku telewizyjnym do Super Expressu.

0: Ring My Bell w Radiu SK. Miałem wczoraj taką niezręczną sytuację związaną z tą piosenką, bo ona ma takie dwuznaczności w sobie. Zadzwoni w dzwonek i wiesz, taki rozochocony mówię do żony, you can ring my bell, i myślę, że to się jakoś rozwinie. Ona mówi, zakładaj piżamę, Michał, daj spokój.
1: A
0: daj
1: jakie
0: spokój,
1: jest drugie znaczenie? Jakie jest drugie znaczenie?
0: No już teraz nie chcę tego rozwijać, ale ona powiedziała, to jest żenujące, zakładaj piżamę i kładź się spać.
1: To może nie rozwijaj tego rzeczywiście.
0: Okej, okay, słuchaj, bo tutaj w Radiu SK jest tak, że słuchacze dzwonią i informują, co panuje na świecie teraz i no, dzięki czemu się dowiadujemy. I tutaj jest kolejna głosówka nagrana na eskowym Messengerze. Słuchaj tego.
2: Hej SK, a słyszeliście o akcji czytania dziadów Mickiewicza przedszkolakom?
1: No to ciekawy wierszyk sobie wybrali, chociaż tam są takie momenty, głucho wszędzie, ciemno wszędzie, co to będzie, kto tak siądą, myślę, dzieciom, ale może by, tak żeby nie straszyć, złagodzić trochę tytuł na, nie wiem, dziadkowie, dziadzia, babi. Radio
3: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: I po reklamie.

0: I'm Levitating w Radiu SK. To jest audycja SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel. Oglądamy sobie tu trochę telewizor i cały czas jest ta afera Zonda Krypto i Zonda Krypto i Zonda Krypto. Ja już teraz jestem trochę spokojniejszy, ale muszę ci się przyznać, że jak ja pierwszy raz o tym usłyszałem, a dość daleko byłem od radioodbiornika, to usłyszałem Sońta Krypto. Ja się tak przestraszyłem, że coś jest z tobą, ale... nie tak Sońta Krypto, wie Jezu.
1: Kolegę ci zamknął, nie? No. Nie, ja ci powiem, że ja się jeszcze bardziej przestraszyłem, bo ja byłem jeszcze dalej od radioodbiornika. Ja usłyszałem Sońta Krypto Gay. I sobie myślę...

0: Za 20 minut 17, słuchacie Radia SK Coldplay Paradise, a godzina jest taka, że powoli należy się już zbierać do tak zwanego z pracy wyjścia.
1: Do czego niniejszym zachęcamy?
2: Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
7: Marian, jaki laptop jest top?
8: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
9: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. I po reklamie.

0: Sienna, Spyro w Radiu SK. Mój kolega mówi, że to jest skrzyżowanie Adele i Amy Winehouse. Chciałbyś się odnieść do tego?
1: Nie odnoszę się do skrzyżowań, nieoficjalnie. Poza tym ona ma swoją własną muzyczną osobowość. A poza tym nieważne, bo za chwilę newsy w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
3: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: W centrum Szczecinka ruch powinien już się stopniowo uspokajać. Temperatura spada już pomału do 22 stopni, ale pogoda nadal sprzyja wszelkim aktywnościom na zewnątrz. Dobra pora na rower, spacer albo wyjście z dziećmi do parku, bo część placów zabaw w mieście już jest wyremontowana.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Mieli dyskutować o wizycie amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie. Donald Trump przez godzinę rozmawiał z Władimirem Putinem. Jak twierdzi doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow, Putin i Trump wymienili się poglądami na temat rezultatów wizyty Witkowa i Kusznera w Moskwie i Kijowie. Dodał, że Putin, tu cytat, pozytywnie ocenił amerykańskie wysiłki mediacyjne, mające na celu znalezienie sposobów rozwiązania konfliktu. Planował zemstę i miał listę tych, którzy mają zniknąć. Policjanci z CBŚP z Nowego Sącza zatrzymali 54-latka z Dąbrowy Górniczej, a ten jest podejrzany o zlecenie zabójstwa kilku osób, między innymi policjantów, sędziego i byłej żony, z którą miał konflikt o opiekę nad dzieckiem.
11: Pierwotnie zlecenie obejmowało zastraszenie byłej żony, natomiast z upływem czasu mężczyzna zażądał pozbawienia jej życia, pozbawienia życia sędziego, funkcjonariuszy policji.
10: Mówi Justyna Rataj-Mekietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 54-latek usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Zuchwała kradzież na Lazurowym Wybrzeżu i francuska policja w akcji. Złodzieje ukradli 4 obrazy z muzeum niedaleko Nicei, gdzie znajdują się zbiory Augusta Renoir. 2 z dzieł złodzieje pozostawili jednak po drodze. Wartość skradzionych prac oceniana jest na 9 milionów euro. Do kradzieży doszło niemal rok po zuchwałym napadzie w Luwrze. Skradziono wtedy klejnoty koronne.
12: SK Szczecinek. News.
13: Natalia Błachowska. Ponad 100-letni strategiczny most w Połczynie Zdroju w opłakanym stanie. Gmina zamurowała wjazd i szuka środków na jego remont. To jedyny dojazd do centrum. Przez ten most doprowadzane są także woda i prąd do części miasta.
14: Wiadukt jest w bardzo złym stanie technicznym. Robimy wszystko, aby jak najszybciej pozyskać środki, które umożliwią nam w pierwszej kolejności wyburzenie obiektu, który zagraża tak naprawdę mieszkańcom, a w następnej kolejności będziemy chcieli odbudować ten wiadukt.
13: Mówił Paweł Zastawny, rzecznik Połczyńskiego Ratusza. Remont ma kosztować około 10 milionów.
15: Sońta i Koroście.
16: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
17: 3 minuty po 17:00 to już czas najwyższy, kochani, żeby wracać z pracy do domu. Ileż można siedzieć w robocie. My za chwilę będziemy się łączyli z kimś, kto chciałby z nami przeżyć swój pierwszy raz, to nie?
18: SK po raz pierwszy na SK.pl. Cały czas możecie się zgłaszać i pisać nam, jaki chcielibyście, żebyśmy wam pierwszy raz sfinansowali.
17: Trochę niegramatycznie, ale już mniejsza. mówisz o to, ludzie chyba wiedzą, o co chodzi. Nie, już wystarczy.
18: Tam są szczegóły.
17: Słuchaj, Cinek, mam dla ciebie niespodziankę, bo to jest, wiesz, drugi tydzień w Radiu SK. Możesz sobie wybrać piosenkę, którą teraz zagramy, ale uwaga! Autor, nazwa autora tej piosenki musi się rymować z Bakalia.
18: Zalia?
17: O, proszę bardzo, nie ma
18: problemu,
17: Cinek.
18: To jest mój wybór, nikt nie naciskał.

0: Taylor Swift i Opalite. Tak sobie rozmawiamy, że ta piosenka ma taki świąteczny vibe. Coś jest chyba na rzeczy, bo dzisiaj Kevin też wieczorem w telewizji, ten sam w domu, więc nie wiem, czy naprawdę nie trzeba ubić karpia, bo, znaczy tego, kupić karpia.
1: Wiesz, to są pilniejsze sprawy w PKO-lu, Polskim Komitecie Olimpijskim. Po tym, jak dotychczasowy prezes, jak to się brzydko mówi, poszedł pierdzieć w pasiak, Radosław Piesiewicz, to teraz jest wakat na stanowisku prezesa i o stanowisko prezesa chce się ubiegać Robert Korzeniowski.
0: Chociaż,
1: tak. I teraz jest czas na serię twoich żartów o tym, gdzie on idzie,
0: po co on tam idzie?
1: Po co tam lezie? Czy nie dość się w życiu nachodził?
0: Mam nadzieję, że dojdzie, będzie spokój.
2: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Edward Maja, Vika Dżigulina w Radiu SK. Jak piosenka ma taki dobry beat i jedziesz samochodem, to przy tej piosence wystawiasz łokieć, a ona jest tak dobra, że wystawiasz łokieć i jeszcze obojczyk, wiesz?
1: Nie, więcej moim zdaniem. Ja wystawiam już takie biodro w zasadzie troszeczkę, siadam na krawędzi, może nawet kawałek uda.
0: Ja powiem ci, że ja wystawiam głowę, szyję, trzustkę i wątrobę przy tej piosence.
1: Za co się trzymasz? A nie, nie mów, nie mów! Nie mów.
0: Ta piosenka jest dobra, gramy, że ja wysiadam z samochodu.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
12: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: I po reklamie. We'll be right back.

0: tutaj gonią panowie Axwell i Boni, bardzo dobrze, Whatever Turns You On w Radiu SK. Proszę państwa, a po raz pierwszy spełniacie swoje życzenia te pierwsze razy z Radiem SK.
1: Rety, ale to było źle powiedziane. Ja, wiesz, oni nas

0: Zwolnią, przez ciebie nas zwolnią.
1: Bo ja nie mogę mówić i myśleć jednocześnie.
2: Spróbuj jeszcze raz.
1: Spróbuj teraz nie myśleć.
2: No dobra.
1: Eska po raz pierwszy. To jest taka zabawa, dzięki której na eska.pl możecie nam napisać, jaki pierwszy raz mamy wam sfinansować.
2: Ekstra.
1: A my to finansujemy i to już teraz. Justyna, cześć!
2: Cześć, Justyna!
3: Cześć, siema. Cześć
2: Justyna,
3: wszystkim.
2: Skąd jesteś?
3: Jestem z Łodzi.
2: A na jakim morzu?
1: To na razie, cześć!
2: Nie, żartuję. Dobra, to już żarty mamy za sobą, teraz poważna sprawa. Co byś chciała zrobić pierwszy raz?
3: Ja bym chciała bardzo polecieć samolotem akrobacyjnym.
2: Ale jako pilotka?
3: No, niekoniecznie.
2: Bo to
3: jeszcze
2: też
3: nie
2: możemy
3: teraz.
2: Załatwić. To też możemy załatwić.
3: Może kiedyś, tak? A na razie bym chciała się, żeby mnie ktoś tak... No, chcę powiedzieć, przeleciał, ale...
2: Ore ty, Justyna. To chcesz samolot czy chłopaka?
3: Chcę samolot.
1: Pilota znaczy, pilota.
3: Tak. Słuchaj, chcę samolot z pilotem.
1: Ile to kosztuje? Ile tam wpisałaś? Ile to kosztuje?
3: No, tak czytałam, że 10 minut około 1800 zł.
2: A ile byś chciała latać?
3: No 10 minut myślę, że na pierwszy raz będzie w sam raz.
2: No dobrze, słuchaj, to mamy wielką przyjemność ogłosić, że Justyna z miasta Łodzi wygrywa lot samolotem jakim? Akrobacyjnym, tak?
3: Akrobacyjnym, tak.
1: Gratulacje!
3: Dziękuję.
2: Ale ekstra. Słuchaj, a możemy przyjść i tam cię przytulić przed tym lotem, gdybyś miała jakieś nerwy?
3: No oczywiście, możecie polecieć ze mną.
2: Nie, my się nie zmieścimy, tylko poza tym my się trochę boimy, wiesz?
3: No ja też się troszkę boję.
2: Dobra, Justyna, gratulujemy ci bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że będziesz miała dużą frajdę. Będziemy tam, jak to się mówi.
3: Super, dzięki wielkie.
2: Trzymaj się miłego, na wasze zgłoszenia czekamy na sk.pl.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK.
1: No i tak sobie myślę o tym, że dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości, co prawda od tego specjalistka jest Kasia Węsierska, ale mógłbym cię prosić o jakąś taką jedną pokrzepiającą dobrą wiadomość na koniec tego popołudnia.
2: Jedną pokrzepiającą dobrą wiadomość
1: może
2: na
1: koniec... Może być twojego prywatnego życia, może coś ci dzisiaj wyszło, udało się coś...
2: Aha, nie, mi się bardzo rzadko cokolwiek
1: udaje. W życiu
2: udaje.
1: Małżeńskim...
2: Nie. No zobacz,
1: jakiś dobry uczynek zrobiłeś.
2: Zobacz, mi się rzadko kiedy coś udaje.
1: Dobra, to inaczej, nie, to złą wiadomość.
2: Złą wiadomość, kurczę, też mam tak, że mi się rzadko kiedy coś nie udaje. Mam takie strasznie obojętne życie, na takim absolutnym emocjonalnym zerze.
1: Strasznie mi pomagasz, to może ja złą wiadomość.
2: Dobra.
1: Zaciąłem się przy goleniu tu.
2: A, to też mnie nie rusza w ogóle.
1: Nie, to nie jest...
2: A może dobrą powiedz?
1: Zaciąłem się przy goleniu.
0: All right!
1: Co za fajtłapa!
3: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert. Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn-Zdrój, ulica Młyńska 11B.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: I po reklamie.

0: Alex Warren i Passenger w Radiu SK. SK, Sońta Korościel w Radiu SK. Witamy, a właściwie się żegnamy.
1: Uwielbiam, jak ty podsumowujesz nasze programy. To jest rewelacja. To jest
0: największy problem jest taki, że ja zaczynam zdanie i nie wiem, jak ono się skończy.
1: Ja też nie wiem, ale żałuję, że ja tutaj teraz jestem. Ty sam byś poszedł w takie otchłanie radiofonii, że naprawdę wszyscy biliby ci brawo. No nic, wracamy jutro o 15, tak?
0: No, zakończ teraz ty.
1: Teraz też będziesz?
0: Będę.
1: No trudno, zapraszamy.
0: Mimo wszystko.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS, trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca, Warcisława 4 34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
7: Około 22 stopni pokazują teraz termometry, a na Wyszyńskiego czy Mickiewicza powinno być już znacznie spokojniej niż podczas popołudniowego szczytu. Można więc ruszyć na spacer wzdłuż jeziora albo spotkać się ze znajomymi. To będzie naprawdę przyjemny wrześniowy wieczór.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
8: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. 14 września o 13, to wtedy ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na posiedzeniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące przyszłości gremium, a przed siedzibą PKOL-u jest Mateusz Gołębiewski.
9: Jak czytamy w komunikacie PKOL, prezydium zarządu rekomenduje zarządowi powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKOL do końca obecnej kadencji. To oznaczałoby, że wybory nowego prezesa czekają nas dopiero na wiosnę. Zarząd PKOL będzie musiał podjąć jakąś decyzję w związku z niepewną przyszłością obecnego prezesa Radosława Piesiewicza, który obecnie przebywa w areszcie.
8: A to w związku z aferą Zonda Krypto. Kolejna udaremniona próba sabotażu, tym razem w Rumunii. Tamtejsze służby zatrzymały obywatela Rosji, który zbierał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz ukraińskich węzłów logistycznych, które zaopatrują wojsko.
10: SK Sport News.
8: Dziś początek rywalizacji w nowym sezonie Ligi Mistrzów. W pierwszej kolejce najciekawiej zapowiadają się dzisiejsze starcia pomiędzy Realem Madryt i Interem Mediolan. Z kolei FC Porto zagra z Manchesterem City. Ich pierwszy występ w czwartek. Wtedy polscy siatkarze zainaugurują swój występ na Mistrzostwach Europy i zagrają z Portugalią.
10: SK Szczecinek News.
11: Natalia Błochowska. Dziś ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim. Do rozdania jest aż 1 000 000 zł. Mieszkańcy mogą wybrać 3 duże i 2 małe spośród 20 zgłoszonych projektów. Głosować można do 24 września na stronie szczecinek.budżetobywatelski.pl lub osobiście w ratuszu, bibliotekach miejskich i w Klubie Rozwoju Cyfrowego przy ulicy Armii Krajowej. Centrum Szczecinka będzie jeszcze piękniejsze. Niebawem ruszy renowacja barierek wzdłuż rzeki Niezdobnej. 16 elementów zostanie zdemontowanych, wypiaskowanych i pomalowanych na nowo.
12: Imprezka. Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem. To tak do ciebie mogę tak powiedzieć. I bardzo się cieszę, że wieczór jest nasz, wtorkowy. A mówię oczywiście tekstem z hitu Nareszcie. Właśnie teraz go wam zagram. Tutaj Hanczak, dobry wieczór.

bez końca. Co piosenka to hit, jak on to robi? Nie mam pojęcia. Oskar Sims i bez końca na antenie Radia SK w imprezce. Oskar Sims, czyli bohater wrześniowego wydania magazynu SK Story. Bardzo dużo materiałów z nim związanych na naszej stronie sk.pl, ale też można mieć SK Story w wersji kolekcjonerskiej, takiej namacalnej, żeby sobie oglądać do woli. Bądźcie czujni, bo jeszcze dzisiaj będzie można zgarnąć SK Story ode mnie z Oskarem Simsem w roli głównej. Ale tymczasem, no właśnie, to jest wieczorny program, który ma służyć temu, abyście się trochę rozerwali, trochę odpoczęli, poprawili sobie nastrój, jeżeli ewentualnie ktoś wam ten nastrój w ciągu dnia zepsuł. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy po 18 ma już zupełnie wolne, bo czasami mamy jeszcze na głowie co nieco do zrobienia, więc pytam, co zadane? I wcale nie trzeba być uczniem, żeby mieć coś zadane przez kogoś albo przez samego siebie. Dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK. Po pierwsze, może wam jakoś pomogę. Po drugie, może chociaż pocieszę. A po trzecie, jak po prostu powiecie o tym, co jeszcze macie do zrobienia, to może będzie wam lżej. Albo ktoś się zgłosi do pomocy. Kto wie, co się wydarzy. Ten program to jest jedna wielka niespodzianka. Kygo i Max McKnown już za kilka chwil w remiksie Robina Schulza, ale teraz już Dirty Dirty Money i Skylar Grey to hit Coming Home.

0: I tak powoli wchodzimy we wtorkowy wieczór przy hicie Temper City Self-Aware. 20 minut po 18, Hanczak z tej strony. Pytam, co zadane na ten wieczór? Czy macie jeszcze dzisiaj coś do zrobienia? Może ktoś wam kazał, może ktoś was prosił, a może sami sobie jeszcze zarzuciliście i narzuciliście jakieś zadania na najbliższe godziny? Może w czymś pomogę, nie wiem, zobaczymy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak nagrał Piotrek. Piotrek, co zadane?
1: Mam do zrobienia jakieś 100 pierogów ruskich. Pozdrawiam serdecznie.
0: 100 pierogów ruskich do zrobienia. Ja mam nadzieję, że ty na tym zarabiasz, a nie, że zjadasz je wszystkie sam. No tak czy owak, po takim lepieniu człowiek może być nieźle zmączony.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosel,
4: a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: I po reklamie.

0: Little Talks na antenie Radia SK. My też sobie tutaj tak rozmawiamy, ja was wciągam do różnych rozmów, no bo przecież bez was to ten program nie ma sensu. To jest program jak najbardziej interaktywny i zawsze można zadzwonić albo nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK. Dzisiaj was pytam, co jeszcze macie zadane, czyli co jeszcze macie przed sobą dziś i nie możecie tego odpuścić. I czasami tutaj na luzie i w ogóle imprezkowe tematy, a czasami na poważnie. Cześć Renata!
1: Hej Hany, a ja na dzisiejsze popołudnie zadałam sobie USG piersi, także pędzę do poradni, a wy, drogie panie, pamiętajcie, żeby badać swoje bimbałki raz w roku.
0: Oto to! I od razu apeluję też do panów, żeby swoje bimbałki, te tam niżej, też badali regularnie, bo to też jest bardzo ważne. Lepiej wcześniej niż później, żeby nie mieć przebimbane.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
8: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: I po reklamie.
9: Let's get down to business.

Sylwią Grzeszczak. Przedłużamy lato. IMGW nawet wydało ostrzeżenie przed upałami na dziś i na jutro. Także jeszcze bikini w kolorze mango, jeżeli ktoś ma, można spokojnie założyć. No może niekoniecznie do pracy, ale jak ktoś spróbuje, to poproszę zdjęcie. Mango, Sylwia Grzeszczak przed godziną 19 na naszej antenie. Jeżeli jeszcze tego lata chcecie zrobić coś po raz pierwszy, bo w końcu lato jeszcze przez kilka ładnych dni to kalendarzowe trwa, to zgłoście się do Sointy i Korościela. Oni w Radiu SK po raz pierwszy, no bo podkupiliśmy ich od konkurencji, no i teraz po południu serwują SK, czyli Sointa i Korościel w Radiu SK, no i odprowadzają was do domu, towarzyszą wam często w samochodach i jeszcze w dodatku płacą za wasze pierwsze razy. Bez skojarzeń. Co chcielibyście zrobić po raz pierwszy? Dajcie znać na SK.pl, a być może jutro Sointa i Korościel do was zadzwonią i wam za to po prostu zapłacą.

0: Reklama.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
8: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
9: A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
11: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
13: I po reklamie. Szczecinek na czasie.
14: Natalia Płochowska. Już w tę niedzielę czeka nas prawdziwa uczta dla wszystkich miłośników dobrego jedzenia. Dokładnie 13 września w Szczecinku odbędzie się pierwszy szczeciniecki festiwal smaków. Na terenie zielonym przed zamkiem od 12 będą lokalne produkty, degustacje, muzyka na żywo i sporo kulinarnych inspiracji. Będzie także spotkanie z Katarzyną Jezierską, rozmowę z ekspertami oraz specjalna strefa dla najmłodszych. Nie zabraknie także ryb, a o ich wartości odżywczej opowie dietetyk Ewa Janowicz.
15: Muzyka się żyje.
16: Na zegarach 19:00 Prima Ballerina pojawi się w głośnikach, czyli nowy hit Margaret. Za kilka minut go wam zagram, no ale uwaga, bo sama artystka ostrzega, że słuchanie tej piosenki może być niebezpieczne i kosztowne. Oto historia z życia Margaret Wzięta.
17: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem.
16: Mm-hmm.
17: Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej. I faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość.
16: To historia ku przestrodze, którą Margaret opowiedziała Łukaszowi Zduńczykowi, dlatego my się umawiamy. Gram Prima Ballerinę za kilka chwil, ale wy jedziecie ostrożnie, ewentualnie możecie podśpiewywać pod nosem, to jest dozwolone. A Margaret wydała w tym roku dwie epki, które razem z trzecią jeszcze niewydaną stworzą pełen album. Dostaniemy całość niebawem. Wokalistka zapowiedziała też wielki koncert promujący całą płytę. Ma być to wyjątkowe show, które odbędzie się 11 grudnia w Warszawie.

Physical. Na początek jednak łatwo Genki Majko, a za kilka chwil zaproszę was do dzwonienia do radia i sprawdzę waszą czujność, refleks i pomysłowość. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka, witajcie. Noc.

0: Sensacja, światowy poziom, Andy Dusty i Harris z Okaria w Radiu SK. 11 minut po 19, no więc otwieram naszą linię 664-402-302. Można dzwonić do mnie właśnie teraz. Warto mieć słuchawkę przy uchu, ja zadaję pytanie, a wy szybciutko odpowiadacie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak wam pójdzie we wtorkowy wieczór. Pytanie będzie inspirujące. Zawsze takich szukam, żeby inni mieli też inspirację z tego, co powiecie. Mamy już pierwszą osobę. Halo, witam.
1: Halo, halo, cześć, Janusz z tej strony.
0: Janusz.
1: Mi się udało.
0: No, witam cię serdecznie. Janusz, co zrobić dzisiaj na kolację na pierwszą literę twojego imienia? Dawaj.
1: Jedzenie.
0: Nie no, wiesz co, picie na kolację, no naprawdę. Ale dobrze, no w sumie to zaliczyłeś, bardzo dobrze, jedzenie. A jeszcze coś na J?
1: Jabłkowy mus.
0: Bardzo dobrze. No dobra, to sprawdźmy, kto się dodzwonił na drugą linię. Zobaczymy, może się uda jeszcze coś dorzucić do tego menu kolacyjnego. Halo?
2: Halo,
0: słuchawa
2: halo.
0: Przy uchu, jak masz na imię?
2: Grzesiek.
0: Grzesiek, co zrobić na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
2: Na pewno zrobię grzanki.
0: Grzanki, o, grzanki zawsze spoko z takim serem i dużą ilością keczupu. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Masz na imię?
3: Emilia.
0: Emilia, to co zrobić na kolację na pierwszą literę twojego imienia? Szybciutko powiedz.
3: Eklery.
0: Och, tak, słodka kolacja. Nie ma to jak do porośle, naprawdę. Dobrze, że jest też nowy singiel Tough Love na kolację. Talking Body w Radiu SK.

0: owce na mleko, z których potem powstaje ser. Podobno dzięki hitom Eski lepiej się doi.
1: Najlepiej, jak się im puszcza fajną muzykę w trakcie dojenia. Także jak one są tak odpowiednio nastrojone, my słuchamy Eski, tak, bo leci taka prawda. I jak słuchamy sobie radia, one też słuchają, fajnie tupią w rytm muzyki i rzeczywiście tak jest, że muzyka też dobrze wpływa po prostu na zwierzęta. One muszą być zrelaksowane i muszą czuć się bezpiecznie.
0: Dobre sery potem spod łodzi lecą. Dzięki nam, nie dziękujcie. No bona sera, można powiedzieć, czyli dobry wieczór po włosku, bo za chwilę zagram Italo Disco od The Color, więc może z tego mleka wyjdą od razu jakieś sery typu mozzarella na przykład.
2: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski.
7: Tego nie można przegapić.
6: Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

Tego głosu nie da się nie rozpoznać. Ellie Goulding, tu razem z Illenium, Don't Want Your Love na antenie Radia SK w imprezce. Kto lubi ziemniaki tak jak ja? Ja mógłbym jeść ziemniaki codziennie i ten wynalazek bardzo mi się podoba. Na jednej z podlaskich wsi hitem stał się kartoflomat. To jest taka maszyna do sprzedaży ziemniaków oczywiście. Dla tych, którzy słuchają w Poznaniu i okolicach, chodzi o pyry. I uwaga, ten kartoflomat został zbudowany przez 17-latka, przez Franka, który zrobił go z dwóch starych kół, kilku desek. No i można po prostu przyjść, wziąć worek ziemniaków, zostawić gotówkę albo zrobić blika i po sprawie. No i rzeczywiście, kiedy zrobiło się głośno w internecie o tym kartoflomacie, no to mnóstwo osób teraz przyjeżdża i rzeczywiście ziemniaki z tego kartoflomatu kupuje. Wspaniały pomysł, gratuluję 17-latkowi, życzę mu, żeby dzięki swoim pomysłom rzeczywiście w niedalekiej przyszłości nie musiał za dużo robić i mógł po prostu leżeć plackiem, ziemniaczanym oczywiście plackiem, dla słuchaczy z Poznania i okolic, no żeby po prostu nie musiał pyrać całe życie. To teraz Ale Jazz, Sanach i Vito Bambino, nie o ziemniakach na wynos, tylko o kawce na wynos będzie na początku tej piosenki. Kto lubi, robi głośniej i śpiewa. Kawka.

Spider-Man to jednak jest superbohater, no bo po kilku latach przywrócił ten hit do życia. Dzięki wykorzystaniu tej piosenki oczywiście na ścieżce dźwiękowej do nowej części. Sunflower to Post Malone i Swae Lee w Radiu SK. Zbliżamy się do 20:00, to jest ta godzina, kiedy to w wielu domach padną słowa: mamo, potrzebuję na jutro do szkoły blok techniczny.

0: Reklama.
1: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn-Zdrój, ulica Młyńska 11B.
2: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: I po reklamie. Szczecinek na czasie.
12: Natalia Błachowska. Już w ten weekend Szczecinek na dwa dni zamieni się w prawdziwą stolicę jazzu. W Krono Design Center odbędzie się Gryf Jazz Festival. W piątek usłyszymy m.in. Carisal w projekcie Butterfly, zespół Full Drive oraz Workshop Team. W sobotę na scenie pojawi się Aga Zarian z jubileuszowym koncertem 25.50 oraz Unleashed Cooperation z Maciejem Prokopowiczem. Ale festiwal już trwa. Do czwartku o 17.00 można bezpłatnie oglądać filmy o tematyce jazzowej, a wieczorami Jam Session.
13: Muzyką się żyje. Miley Cyrus ma nowy singiel, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to oczywiście nie zabraknie go także na naszej antenie i to już za kilka chwil. Będzie też MJ Deli, który od wczoraj na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce Rap 20. Tak zdecydowaliście, głosując na SK.pl. A MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kid Laroi czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B, no i jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt Rap 20, jego hit na pewno zagram też w imprezce. Na całe notowanie rapowej listy hitów Radia SK czeka na SK.pl i co poniedziałek od 23 w radiu. My Body Isn't Ready. Ten hit Sombra też będę miał dla Was dzisiaj wieczorem, no ale jeżeli chcecie zobaczyć artystę na żywo, to musicie szykować się na zagraniczną wycieczkę. Sombra ostatnio ogłosił szczegóły światowego tournée, no ale niestety Polskę pominął. Artysta najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze.
14: Impreska.
13: A gdyby ktoś się wybierał do Wielkiej Brytanii, no to sprawdzajcie status swoich lotów, bo przez awarię systemu kontroli lotów mnóstwo lotów z Wielkiej Brytanii i do Wielkiej Brytanii jest opóźnionych albo odwołanych. 3 minuty po 20, my lecimy bez problemów z hitami na czasie. Hanczak, witajcie.

0: Albo Grupson, albo wcale, prawda? Tak właśnie gramy w imprezce w Radiu SK także. Na szczycie to Grupson, zawsze mam ciarki, kiedy słucham tego numeru.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Na szczycie znamy doskonale od lat, natomiast teraz czas na coś świeżutkiego od Miley Cyrus. Wielu czekało na nowości od tej pani, no i się doczekaliśmy. I doczekamy się za chwilę całej płyty, bo za 10 dni ukaże się pełen album Miley. Mówi się też, że Miley miałaby wystąpić podczas halftime show Super Bowl w przyszłym roku, w lutym. Niby we wrześniu jeszcze mamy się dowiedzieć na 100%. Czy to będzie ona, czy może ktoś inny, bo na giełdzie nazwisk też Dua Lipa. Panie zresztą miały też wspólny hit, to może obie się pojawią. No zobaczymy za parę dni. Na razie trzymajmy się faktów. Faktem jest nowy singiel Miley Cyrus. Nazywa się Bass Persuades i już teraz wam go gram.

0: takimi hitami jesienne wieczory będą spoko, prawda? Take It Slow to jest nowość na antenie Radia SK. Kiedyś Bullet od Watermata, a teraz Robin Schulz wziął na warsztat ten hit i mamy taką oto nówkę sztukę nieśmiganą. No, coraz bardziej uśmigamy, ale to od was zależy, czy będziemy śmigać bardziej. 20.33 na zegarkach. Możecie głosować na SK.pl na ulubione hity w gorącej 20, w rap 20, a na Messengerze Radia SK zachęcam was z kolei do tego, żebyście nagrywali głosówki z tym, co macie jeszcze dzisiaj w planach, czyli co macie zadane, chyba że już odpoczywacie. Ale możliwe, że jest jeszcze coś do zrobienia u Ani na pewno. Aniu?
1: A ja niedługo wracam do domu i muszę przygotować się dzisiaj do jutrzejszego zebrania z rodzicami w naszym przedszkolu.
0: Ulala, to jest ciężka sytuacja. To jeżeli mogę coś doradzić, to przede wszystkim musisz opanować sztukę mówienia nie, jako rodzic na przykład. To się tyczy też zebrań w szkołach, czyli na przykład na pytanie, czy może pani, pan do trójki klasowej, czy tam do rady rodziców? Uczmy się od Beaty Kozidrak. A może podniesiemy składkę klasową, czy tam przedszkolną o 100 zł miesięcznie? A jeżeli, Aniu, jesteś akurat nauczycielką wychowania przedszkolnego, czyli stoisz z drugiej strony, to po prostu musisz być twardy.

0: Galaxy na antenie Radia SK. Tak właśnie gramy przed godziną 21. 14 minut do 21 nam zostało, a ja was pytam o waszą pracę domową dzisiaj wieczorem. Co zadane? No, Janusz się odezwał na Messengerze Radia SK, no jego praca domowa nie do końca jest domowa.
1: Sam sobie zadałem dzisiaj zadanie do zrobienia. Ostatni spokojny trening przed startowym weekendem, w niedzielę zawody. Będzie się działo, będzie oczywiście bieg z waszą muzyką, tak żeby nogi niosły, żeby była jakaś życióweczka na końcu, także pozdrawiam was wszystkich.
0: Pozdrawiam biegaczy wszystkich. No ja pobiegałbym razem z tobą, Janusz, i z innymi, którzy teraz biegają, ale cytując Sombra, my body isn't ready, nie jestem gotowy.

Bardzo mnie bawi, że dzisiaj Kevin Sam w domu leci w telewizji. Ludzie, jest 8 dzień września, ja jeszcze nie spłaciłem kredytu za prezenty na poprzednie święta, a tu już nowy Kevin. To znaczy ten sam w kółko. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, świeżutki hit na antenie Radia SK tuż przed godziną 21. Ja wracam do Was jutro z imprezką po 18. Hanczak, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Szczecinek na czasie.
7: Natalia Włochowska, jeżeli szukacie pomysłu na listopadowy wieczór, no to warto będzie wybrać się do Złocieńca. 30 listopada dokładnie na scenie Złocienieckiego Ośrodka Kultury wystąpi legendarny Ireneusz Krosny, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów teatru pantomimy. W spektaklu Mowa ciała nie potrzeba wielu słów. Historię opowiadają gesty, mimika i ruch, a wszystko oczywiście z dużą dawką humoru. Początek o godzinie 18 w sali kinowej Złocienieckiego Ośrodka Kultury.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska. Grypa nigdy nie znika. Sezon zachorowań może trwać długo, dlatego o odporność i zdrowie warto dbać przez cały rok. Tym bardziej, że infekcje łatwo przenoszą się wśród dzieci, w szkołach, przedszkolach czy miejscach pracy. Jak chronić się przed grypą? Co możemy zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania i kiedy nie należy lekceważyć pierwszych objawów? O tym, jak dbać o swoje zdrowie i zapobiegać infekcjom, porozmawiamy z Izabelą Jadwiżyc z sanepidu.
2: Dla wielu osób, które myślą, że grypy już nie ma, to mam złe wieści, bo grypa jest, była i po prostu będzie. To zacznijmy od tego. Natomiast, szanowni państwo, no wiadomo, ja jeszcze chrypię troszeczkę. Fakt, że to zupełnie inaczej ze względów zawodowych ten głos jest taki już. Natomiast nie oszukujmy się, że mamy tak, raz ciepło, raz chłodniej, raz nam świeci słońce, raz nam pada deszcz. Rano dzisiaj było -3, jak wyjeżdżałam z domu, miałam problem z otwarciem bramy. Już teraz tam pięknie wyszło słońce, więc ta pogoda idzie do góry, więc tak, rano ciepła kurteczka, nawinięty szalik na szyję. Za chwileczkę będziemy się rozpinać, gdzieś tam powieje nam wiaterek. I, że tak powiem, przeziębienie gotowe. No i ja bym teraz tutaj zaczęła od tego, czy przeziębienie, czy grypa, bo tu zawsze mamy takie pewnego rodzaju wątpliwości. Wiadomo, że najbardziej te wątpliwości można rozwiać u lekarza, który wykonując odpowiednie badania, odpowiedni przeciwciał, będzie zaraz wiedział, na czym stoimy. Ja to chciałam państwu powiedzieć, że w zeszłym roku, pomimo tego, że COVID szalał, to i tak grypa była diagnozowana. Jeśli ktoś zaczyna kaszleć, jeśli ktoś ma problemy z oddychaniem, to proszę państwa, nie siedzimy w domu i nie czekamy domowym, babcinym sposobem masło czosnkowe albo czosnek z cebulką. Ja też to uwielbiam, wcale nie mówię, że nie, ale niekoniecznie w salach leczniczych, tylko bardziej w salach kulinarnych. Natomiast proszę państwa, nie czekajmy na to, aż nam się coś tam rozwinie poważnego, bo ze zwykłego zapalenia skrzyli za chwileczkę możemy mieć problem z zapaleniem płuc. No a wtedy niestety może się to też skończyć tak, że będziemy potrzebowali wsparcia tlenu, wsparcia maszyny albo nie daj Bóg wsparcia właśnie w ten sposób medycznego, że będzie gdzieś to tam ciężka postać przebiegająca z lądowaniem w szpitalu na oddziale intensywnej terapii. Oby nikt nigdy czegoś takiego nie doświadczył. I myślę, że też dla mieszkańców powiatu szczecineckiego nawet jedna czy dwie to już jest jakimś takim wyznacznikiem, że grypa może, no proszę państwa, może namieszać. Nie oszukujmy się, że w zeszłym roku nie, ale w poprzednich latach były też zgony z powodu grypy i tutaj na terenie powiatu szczecineckiego. Więc pamiętajmy o tym, że dalej jest to choroba, no, która może zaatakować każdego. Tu nie ma podziału na wiek, na płeć, na wykształcenie, na cokolwiek. Tu jest tylko organizm. Wirus wnika, czyni spustoszenia, powodując, że pewne rzeczy mogą się nawet uaktywnić, jakieś choroby, na przykład jeśli mamy kogoś z jakimś problemem płucnym, tak, że sobie kaszli raz od jakiegoś czasu, tam powiedzmy palacza, no grypa może wyzwolić, że ten kaszel będzie bardziej intensywny, więc też się z tym liczmy. I teraz proszę państwa, wiadomo, że siedzimy w domu, się zastanawiamy, grypa czy przeziębienie, grypa czy przeziębienie. I jest takich parę punktów, na których należy zwrócić uwagę, bo jeśli chodzi na przykład o początek, jak nam się to wszystko zaczyna, to od razu państwa mówię, grypa rozpoczyna się gwałtownie. Moment, wczoraj byliśmy idealni, dzisiaj nie jesteśmy w stanie wstać z łóżka. Natomiast przy przeziębieniu to wszystko się nasila stopniowo. Powolutku, stopniowo, tak, wczoraj chrząkamy, jutro gdzieś tam świszczemy, pojutrze nam rośnie temperatura, na kolejny dzień zaczyna nas gdzieś tam troszeczkę może rozbierać czy łamać w kościach, jak my to mówimy, ale w przypadku grypy wczoraj byliśmy idealni, dzisiaj jesteśmy na plus. Weźmy pod uwagę to, że jak w przypadku bardzo wielu osób i Polaków, my bardzo nie lubimy chodzić do lekarza. Ja pamiętam, jak moja babcia zawsze mówiła, nie ma po co iść, jeszcze coś znajdą. No właśnie, ale profilaktykę to sobie zostawimy na troszeczkę inny czas, a dzisiaj z tą grypą. No to proszę państwa, wiadomo, że takim wyznacznikiem kolejnym to będzie gorączka. I powiem tak, przy grypie ta od razu nam rzuca 38,5, 39, 40. A tutaj mamy w przeziębieniu bardzo często stan podgorączkowy 37 z kawałkiem do 38. Więc bardzo często jest też tak, to co było powiedziane na początku wcześniej, pamiętajcie państwo, grypa to jest szybka reakcja, ścina. Był człowiek, nie ma siły wstać. przeziębienie jest łagodniejsze. No i teraz tak, ból gardła rzadko przy grypie. Naprawdę, a najczęściej nie występuje, bo grypa i tak nie lubi. Natomiast przy przeziębieniu to faktycznie jest jeden z pierwszych objawów. Tam chrząkanie, drapanie, bóle gardła, to tutaj nie ma co mówić. To bardzo szybko po tym to można rozpoznać. No i katar. W przypadku grypy też, proszę Państwa, z reguły nie występuje. A przy przeziębieniu chyba nikt nie lubi kataru z tym zatkanym nosem i nic nie czujemy i ciągle mamy wrażenie, że zaraz nam rozsadzi nasz nos i nie jest to takie bardzo sympatyczne. Proszę Państwa, kaszel dla grypy suchy, męczący, z bólem w klatce piersiowej i dusznościami. W przypadku przeziębienia to z reguły taki kaszel mokry. No i teraz zapytałyśmy kiedyś dziecko w przedszkolu, czy kaszel mokry to jest wtedy, że jak kaszle, to pluje. I tak, i nie, proszę Państwa. Przy przeziębieniu kaszel mokry to świadczy, że czasem mam wrażenie, jakby nam się coś odrywało. To jest, tak? A tu jest taki typowy, suchy, w grypie gardłowy kaszel. I proszę Państwa, ja będę jak mantrę powtarzać. Znaczy, Polacy nie lubią, kiedy się ich krytykuje. I słowa, które są przekazywane w radiu, to nie jest po to, żeby to miała być jakaś krytyka. Kochani mieszkańcy, proszę Państwa, przy COVID-zie mieliśmy trochę więcej nawyku mycia rąk, ale nam znowu wraca to, że my tych rąk nie myjemy. Proszę pamiętać, że to jest wirus. Nie tylko kaszląc. Ja pamiętam, jak świetnie się dzieci uczy w przedszkolu, jak świetnie się dzieci uczyło w szkole o tym, żeby kaszleć, zakrywać usta i nos, ale nie dłonią, tylko przed ramieniem, tak? Mówiąc brzydko, naplujmy sobie w mankiet, ale nie plujmy w ręce, bo ja taką zawsze ścieżkę pokazywałam. Najpierw kichasz, robisz to w ręce, za chwilę wchodzisz do sklepu, otwierasz drzwi, bierzesz koszyk, wyciągasz pieniądze z bankomatu. Proszę Państwa, pieniędzy się nie dezynfekuje. Bądźmy uczciwi. Są jeszcze ludzie, którzy do tej pory biorą pieniądze w zęby, tak, bo coś im tam wygodniej, bo kluczykami otwierają i tu jeszcze 20 zł, które miało w ręku, nie ma gdzie wsadzić, bierze w zęby. Proszę Państwa, klamy, których dotykamy, ja przepraszam bardzo, to nie jest przytyk, ale w naszej pracy inspekcji sanitarnej my widzimy, proszę się tak zastanowić, kto dezynfekuje bankomaty. No, tak na logikę, czy ktoś z Państwa widział, to nie jest tak, że ja wchodzę w kompetencje swoich koleżanek z działu epidemiologii i podważam, bo może wieczorem ktoś przeciera. Ja nie wiem, ja nie widziałam po prostu nigdy. Dlatego zawsze się pytam, czy ktoś z Państwa widział, że bankomat jest przetarty? Ja nie mówię o tych przy bankach, ale o tych stojących na mieście, wolno stojących. Przecież jest czas, że na przykład może przez 48 godzin, przepraszam, nikt nie podejść, ale może być też tak, że w ciągu godziny podejdzie na przykład 100 osób. Bo ja nie wiem, jaki jest przepływ gotówki, do tej gotówki tam można wypłacić, więc ja powtarzam, proszę Państwa, higiena jest naszą pierwszą obroną. To jest rzecz pierwsza. Potem mówiliśmy o katarze, mówiliśmy o kaszlu. Ja bym chciała, tak właśnie przeplatając pewne rzeczy, wrócimy teraz do bólu głowy. Proszę Państwa, przy przeziębieniu boli nas głowa albo nie boli, z reguły nie boli, ale przy grypie boli. Boli i jest to taki bardzo charakterystyczny objaw. No i bóle mięśni. Proszę Państwa, grypa ścina i to tak od razu dreszczami. Są ludzie, którzy mówili, że mają problem, żeby wstać i iść do łazienki. No przy przeziębieniu tak nie ma i oby nikt tego nie doświadczył, pomijając choroby ortopedyczne, tak? No i teraz, proszę Państwa, pierwszym najważniejszą rzeczą, o których się mówi w przypadku grypy czy przeziębienia, mówi się o powikłaniach, bo jest atak tej choroby, my ją wyleczamy, ale też w trakcie leczenia może dojść do powikłań. I proszę Państwa, przy przeziębieniu nie ma powikłań. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, przy grypie może być po pierwsze wielonarządowe, czyli na przykład może być jednoczesne zapalenie płuc i może dochodzić do zapalenia mięśnia sercowego. Do tego może być jeszcze wchodzić niewydolność oddechowa i szanowni panowie, tu przede wszystkim zapalenie jądra. Znam osoby z tego powiatu, bliskie mi, które niestety w wyniku powikłań pogrypowych utraciły jedno jądro. Bo jak dojdzie do stanu zapalnego, tylko i wyłącznie amputacja jądra. Więc żeby tutaj nasilić i zwrócić uwagę, wiadomo, że tak jak dla kobiet atrybutem są piersi, dla mężczyzn są jądra, to tutaj zwracam szczególną uwagę na to, żeby tu mieć się na baczności. Mieć się na baczności, ja tutaj wymieniłam takie najczęściej, które są powikłania zaobserwowane. Natomiast proszę też zwrócić uwagę, że mogą wystąpić różnego rodzaju, może przyjść na przykład, nie wiem, jeszcze dodatkowo zapalenie spojówek, mogą dojść problemy jakieś neurologiczne, które się nasilą, czy problemy jakieś związane z alergią, które się nasilą. No, to też wpływa na to, że tak jest. Czas na refleksję. Żadne refleksje nie są dobre, szczególnie kiedy mówi się o wirusach, bo my tutaj, tak jak powiedziałam, wiek, płeć nie ma wpływu na wirusa, więc należałoby się zastanowić, no, czy nie było warto skorzystać z okazji się zaszczepić przeciwko grypie. I ja wiem, zaraz antyszczepionkowcy i anty wszystko siądą na głowę. Proszę Państwa, to nie jest tak, to nie przeprowadza się wywiadów, żeby kogoś rozjuszyć, rozdrażnić, czy dać mu jakiś argument. Ja po to dzisiaj w rozmowie z koleżankami z działu epidemiologii i z panią kierownik, z panią Anią Tuchowską omawiałyśmy pewne rzeczy, żeby przedstawić Państwu dane, które my po prostu przesyłamy do województwa, do Państwowego Zakładu Higieny, żebyście Państwo wiedzieli, że to nie jest tak, że nie ma. Gdybym miała stanąć i powiedzieć, czego nie ma, to nie wiem, co mam powiedzieć, bo nie ma takich, że tak powiem, wyznaczników na dzień dzisiejszy. Byśmy czegoś powiedzieli, że na 100% nie ma, bo o ile nam przybiegają, owsiki nam się pojawiają, świeżby nam wychodzą znowu, przychodzi nam znowu grypa. Oczywiście, że cały czas są przypadki COVID-u rejestrowane. Pojawiają się też inne choroby zakaźne i to nie jest tak, że czegoś nie ma, aby ospa prawdziwa nie wróciła. Więc tego się trzymajmy. O, nie ma. Znaleźliśmy. Ospy prawdziwej nie ma na dzień dzisiejszy, bo ja nie wiem, co będzie jutro. Proszę Państwa, jesteśmy ludźmi. Żyjemy w społeczeństwie, jak to powiedział mądrze jeden człowiek, jesteśmy zwierzętami stadnymi. Lubimy być z kimś. Jeśli jest z kimś, to wiadomo, że te choroby się będą przynosiły. I ja tu proszę i apeluję do rodziców. Jedną z rzeczy, z którą ostatnio miałam okazję podyskutować i porozmawiać, jest młoda mama zwróciła się z pytaniem, czy jeśli dziecko ma katar, to czy można je prowadzić do przedszkola? Proszę Państwa, nie oszukujmy się. Matki wiedzą, że zależy nam na dobru naszego dziecka. Ja wiem, że za chwilę będzie 1000 argumentów, co ja mam z tym dzieckiem zrobić. Myśmy też, jako młode mamy, stawały przed takim dylematem, co mamy zrobić, bo proszę Państwa, chorych dzieci się do przedszkola nie zaprowadza. I nikt mi nie powie, że to jest katarek, tylko, bo katarek jest wtedy, jak się rano wydmucha nosek, a drugi raz się wydmucha nosek po południu, albo powiedzmy po 3 godzinach. Ale nie, jeśli dziecko przychodzi z glutem po pas, świszczące i ma lekko przymglone oczka i jak pani mierzy gorączkę i mówi, ale masz temperaturkę, a dziecko mówi znowu, a mamusia rano dała mi taki syropek, żeby mi główka nie bolała, tak? Więc szanowni Państwo, no weźmy pod uwagę to, że my przyprowadzając chore dziecko, i ja uczulam zawsze na każdych spotkaniach z rodzicami, że proszę Państwa, grypa czy przeziębienie, czy rodzaje w ogóle wirusy, które nas atakują dookoła i wokół nas biegają, bo tych wirusów jest multum, zaczyna od osób najsłabszych, czyli wiadomo seniorzy i dzieci. Jest profilaktyka w postaci nie tylko edukacji, mycia rąk, pokazów jak należy kasłać, jak należy zasłaniać buzię. Maski zniwelowały na tyle, że jak ktoś kaslał, to nie pluł, że tak powiem, na połowę kolejki. Chociaż zdarza się do tej pory, że jak facet z tyłu ze mną kichnie w sklepie, a ja mam strasznie wygolone włosy tutaj z tyłu, to na karku czuję, tak? No ale powiedzmy nie drapię się aż tak często po karku i nie biorę potem palców do buzi, żeby zbierać to, co zostało na mnie na plutę. Niemniej czy to są takie historie życia wzięte. Jeśli kogoś obrażam, to ja przepraszam bardzo, to od razu mówię, bo zawsze znajdą się ludzie, którzy twierdzą, właściwie to powinnam sobie poczynić to jako na plus, bo jak potem takie głosy do mnie dochodzą od różnych osób pracujących w radiu, czy spotkań na ulicy, że ale pani powiedziała, albo powiedziałaś, albo coś, no to chyba jednak powinnam się cieszyć, że ktoś mnie słucha jeszcze w naszym powiecie szczecineckim i za to osobom dziękuję. Zdaję sobie też sprawę, że to co ja mówię, nie zawsze jest, odnosi się do osób, które życzą sobie tego słuchać. Może się ktoś tym poczuć urażony, ale proszę Państwa, tak jest, no przeanalizujmy. Zwróćcie też właśnie uwagę Państwo na zachowania ludzi, tak? Tu sobie ktoś podłubie w nosie, tu sobie ktoś, przepraszam, podrubie w zębach, albo ktoś się podrapie po pół, ktoś podłubie w nosie, tu sobie ktoś, przepraszam, podrubie w zębach, albo ktoś się podrapie po pupie, a potem dotyka tą ręką właśnie koszyków i

0: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska. Szczecinek na kilka dni zamieni się w prawdziwą stolicę jazzu. Przed nami druga edycja Gryf Jazz Festival, który tym razem opanuje całe miasto. Już teraz można oglądać wystawę w kontenerze Pop-up Lab, a jutro i pojutrze w Centrum Edukacji Ekologicznej odbędą się projekcje filmów poświęconych muzyce jazzowej. Kulminacja festiwalu czeka nas w piątek i sobotę. Na scenie Chrono Design Center pojawią się światowe gwiazdy, ale nie zabraknie też lokalnych artystów i szczecineckich akcentów. O tym, co przygotowali organizatorzy, jak wyglądały początki i dlaczego jazz ma w Szczecinku tak dobre warunki do rozwoju, rozmawiałam z Gwidonem Lewandowskim i Krzysztofem Kielichem Kieliszkiewiczem, którzy w tym roku organizują Gryf Jazz Festival. W naszym studiu dzisiaj Krzysztof Kieliszkiewicz i Gwidon Lewandowski, organizatorzy Gryf Jazz Festivalu. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Chłopaki, no przed wami druga edycja festiwalu. Jak wrażenia, jak emocje? Jesteście już gotowi?
2: Myślę, że nigdy nie będziemy gotowi, ale 99% jest zrobione, także czekamy na artystów, czekamy na wykładowców. Taki fajny czas, bo wszystkie emocje sięgają zenitu i czekamy i wszyscy pytają, a co, a kiedy, a zaskakuje wszystkich, że to za chwilę i że bilety tanie jak barszcz.
0: W zeszłym roku pamiętam, że impreza stanęła pod znakiem zapytania ze względu na pogodę. W tym roku zabezpieczyliście się i impreza jest organizowana wewnątrz.
2: To i w ubiegłym roku.
0: No to ona została przeniesiona w zeszłym roku.
2: Tak, to dzięki wspaniałej myślności Joanny Jodłowskiej udało się przenieść imprezę do Kronospan Design Center i tam się odbyło wspaniałe uczta muzyczna. Dzisiaj, w tym tygodniu również, 11-12 września, oczekujemy wspaniałych gości, mówię o artystach, ale również o wspaniałej publiczności, która jak gdyby chwyciła haczyk w ubiegłym roku.
0: W tym roku oprócz koncertów czeka także mnóstwo takich wydarzeń towarzyszących.
3: Przede wszystkim czeka nas projekcja filmów o tematyce, założenie było, że o tematyce jazzowej, ale już wiemy, że to będzie, dwa filmy będą jazzowe, a trzeci będzie mniej jazzowy, ale też bardzo muzyczny, bo będzie to prawdopodobnie film o Marianne Faithfull. Kolejną imprezą towarzyszącą to jest wystawa finalistów. Chodzi o wystawę plakatów jazzowych. Nawiązaliśmy jako festiwal, jako organizatorzy, nawiązaliśmy bardzo fajną współpracę z Fundacją Eurojazz, która jest organizatorem tego międzynarodowego festiwalu i pozyskaliśmy od nich na czas naszego festiwalu finalistów 7. edycji. Festiwal nosi tytuł We Want Jazz, a ta edycja nosi tytuł, i żebym nie pomylił, In Hope We Jazz. Nie, albo We Jazz In Hope. Jakoś tak. Ja chyba zawsze będę to...
0: W każdym razie chodzi o nadzieję.
3: Jedyna nadzieja w jazzie i my też tutaj mamy nadzieję, że wiążemy duże nadzieje z przyszłością tego festiwalu. Mamy nadzieję, że właśnie ta jakoś fajnie się nam tutaj ułoży i że będzie to też zaczątek kolejnych edycji.
0: Duże nadzieje pokładają także fani jazzu w koncertach, które mają się odbyć. Kto w tym roku stanie na scenie?
3: No, fani jazzu mogą być tutaj spokojni, bo zadbaliśmy o to, żeby naprawdę był line-up wybitny. No, wiemy też, że taki jest, znaczy mamy to przeświadczenie, bo wiemy, kogo zapraszamy, ale też cieszy nas oddźwięk taki, jak się chwalimy tym festiwalem. Nie tylko tutaj lokalnie, ale też w całej Polsce. Artyści są już bardzo podgrzani, ja zaraz dojdę do tego, kto wystąpi. Jesteśmy w stałym kontakcie, szczególnie te kilka dni przed finałowym koncertem są takie bardzo, już powiedziałbym, ogniste, więc ten kontakt, ale fajni artyści są naprawdę wprowadzeni w fajny klimat, dużo o tym festiwalu już wiedzą, a jeszcze dużo przed nimi. Wystąpi, no to może zacznę od 11, czyli piątek, przede wszystkim koncert w piątek zaczyna się o godzinie 18, ja to celowo podaję, bo nie zawsze te informacje mogą gdzieś tam trafić do osób zainteresowanych, więc w piątek zaczynamy o godzinie 18 koncertem. Koncert otwiera, podobnie jak w zeszłym roku, zespół utworzony z uczestników warsztatów, no bo to o tym jeszcze Gwidon nie powiedział, a to w zasadzie cały festiwal jest jego dzieckiem, ale też te warsztaty to jest taki punkt, o który Gwidon zawsze bardzo walczył i dobrze, że to się odbywa. Więc zespół stworzony z warsztatowiczów otworzy koncert piątkowy. Następnie wystąpi Kari Sal ze swoim mężem Adamem Bałdychem, skrzypkiem. Koncert zamknie występ kwartetu

0: Drive, który firmował Henryk Miśkiewicz. No, jak pewnie wszyscy wiedzą, niestety Henryk jest po bardzo trudnej operacji z ręki, nie wdając się w szczegóły, i wysłał tutaj do nas godnego zastępcę, czyli Sikałę.
1: Macieja Sikałę. I to będzie zwieńczenie tego dnia, a zanim powiemy o dniu drugim, czyli 12 września, to ja uzupełnię te brakujące informacje dotyczące warsztatów. Otóż warsztaty dzięki Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej odbędą się jako międzynarodowe, tak? Tam będzie 9 uczestników z Polski, 9 uczestników, czyli słuchaczy z Niemiec, z uczelni w Hamburgu, w Kolonii i w Monachium. Warsztaty poprowadzą 3 doskonali wykładowcy na czele z Karen Edwards, wokalistką znaną tutaj w Szczecinku i polubianą i taką, która jest, daje zawsze wspaniały show. Potem Grzegorz Nagórski i Adam Czerwiński, który też jak gdyby będzie kierownikiem całych tych warsztatów. Warsztaty odbywać się będą w 3 dniach, wtorek, środa i czwartek. Jakby paralelnie do nich będzie ten festiwal filmowy, wcześniej przez Krzysztofa wspomniany, a zaraz po tych dwóch wydarzeniach, czyli warsztatach i festiwalu filmowym, wieczorami będziemy się spotykali w pianobarze, gdzie będą się odbywały jam sessions, do których zapraszamy nie tylko słuchaczy, ale także wszelkich muzyków, artystów tutaj z naszych terenów. Koniecznie przyjedźcie, pograjcie ze sławami typu Karen Edwards, czy Adam Czerwiński, czy Grzegorz Nagórski. Jeśli pozwolicie, to przejdę do tego 12 dnia i tutaj pochwalę się, że takim moim również zamysłem było to, żeby na drugi dzień festiwalowy otwierały zespoły czy artyści związani ze Szczecinkiem. I tutaj Patryk Rynkiewicz wystąpi w zespole Unleashed Corporation, który zacznie ten dzień i który też, na który też szczególnie czekamy, ponieważ wspaniali artyści. Będzie też saksofonista i pianista jazzowy, który niedawno tutaj występował, ale te szczegóły poznamy już w trakcie festiwalu.
0: Potem... Ale warto też wspomnieć o tym, że tą gamę muzyków związanych ze Szczecinkiem uzupełni też Maciej Prokopowicz, który występuje właśnie z kwintetem poznańskim Unleashed Corporation. To też jest kontynuacja.
1: Trzymałem to w tajemnicy jako wisienkę na torcie, ale wydałeś wszystko.
0: Tam. A, to przepraszam, nie uzgodniliśmy tego. Widzicie Państwo, tak tutaj spontanicznie sobie rozmawiamy, więc pewne rzeczy wymykają się spod kontroli. A ja sobie jeszcze zawinę tutaj kółeczko i wrócę do filmów, ponieważ i tych projekcji, bo to też musimy powiedzieć, a nikt o tym nie mówi. A ja dzisiaj tutaj spotkałem pana Tomka Czuka i powiedział, musicie to powiedzieć. I ja to mówię o 17:00. Projekcje filmów są o 17:00 w miejscu, które wymieni właśnie Gwidon Lewandowski teraz.
1: To jest Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior.
0: I tym akcentem przenosimy się do dnia 12 września, czyli sobota. Koncert zaczyna się o godzinie 17:00 tym razem. O zespole Unleashed Corporation już opowiadaliśmy. Następnym wykonawcą będzie legendarny już kwartet Walk Away z Bernardem Maselim, Adamem Wentem, wspaniałym saksofonistą. No i wisienka na torcie, nasza gwiazda festiwalu,
1: Aga Zarian. Tak, Aga Zarian, proszę sobie wyobrazić, że nie tylko w tym miesiącu, we wrześniu, zagra w Szczecinku, ale zagra też, bo ją poproszono w Londynie i w 4 miastach w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Także u nas się rozgrzeje, a potem zagra dalej.
2: Gwiazda światowego formatu nie jedna tak naprawdę przyjedzie do Szczecinka na Gryf Jazz Festival. To jest taki festiwal, który teraz już będzie miał drugą edycję. A jakie wy macie perspektywy na kolejne lata? Czy już myśleliście, jaki format chcielibyście, żeby ten festiwal przybrał w kolejnych edycjach?
1: Słowo festiwal jest w zasadzie troszeczkę ograniczające to, o czym, to co sobie wyobrażamy. W zasadzie chcemy to nazywać świętem jazzu i I tak jak tutaj od 8 do 13 ten festiwal trwa, to nie są tylko dwa dni festiwalowe. Widzicie Państwo, wystawa plakatu, festiwal filmu o tematyce jazzowej, dwa dni festiwalowe, jeszcze koncert, niespodzianka w niedzielę na Podzamczu, że tak powiem, przy okazji tam już wcześniej zorganizowanej imprezy.
2: No właśnie.
1: A przyszłość, pytałaś się, jaka jest przyszłość. Tak, coraz szerzej, coraz dalej i coraz lepiej, bo nie spuszczamy z tonu, tylko sięgamy coraz dalej, coraz po większe sławy i proszę sobie tutaj zaklepywać już miejsce na przyszłe edycje Gryf Jazz Festival, bo będzie coraz lepiej.
2: Odnoszę takie wrażenie, że wasze święto jazzu, szczecineckie święto jazzu opanuje całe miasto, bo tak naprawdę dni warsztatowych i w ogóle festiwalowych jest kilka, ale także jest kilka lokalizacji. Wspomnieliście o Centrum Edukacji Ekologicznej, wspomnieliście o Kronospan Design Center, wspomnieliście także o Pianobarze, czyli zarówno centrum, jak i obrzeża miasta opanuje muzyka jazzowa. I tak to też miałoby wyglądać w następnych latach?
1: Zawsze i jeszcze szerzej, z tym, że jeszcze nie powiedziałaś, bo może myśmy nie wyjawili tego, że w tej chwili już wystawa plakatu jest, ona jest w Pop-up Lab, w tym kontenerze koło Centrum Informacji Turystycznej. Kontynuowana ona będzie właśnie w Kronospan Design Center, gdzie resztę plakatów będzie można zobaczyć. Także no jest dosyć szeroko i chcemy jeszcze więcej.
2: Warsztaty ruszają tak naprawdę już za godzin, kilkanaście, w porywach do kilkudziesięciu, a już przedsmak tego możecie zobaczyć w kontenerze Pop-up Lab. Jeżeli to zachęci was do tego, żeby uczestniczyć w Gryf Jazz Festival, no to naprawdę uwierzcie mi, że warto tam być. Chłopaki, w takim razie zaproście jeszcze naszych słuchaczy do tego, żeby uczestniczyli w waszym święcie jazzu.
1: Zobacz, jak można improwizować. Nie tylko w filmie Dziewczyna z Kolonii, nie tylko w czasie oglądania wystawy, nie tylko podczas jam sessions. Uwolnij swoją wolność, poczuj się tu obywatelem tego święta jazzowego, przyjdź, weź ze sobą kobietę, chłopaka, wnuka i bądźcie wszyscy od lat 6 do 106.
0: Właśnie można też brać ze sobą dzieci, to nawet jest bardzo wskazane, bo chcielibyśmy też zarazić jazzem najmłodszą publiczność i z rodzicami absolutnie dzieci mogą przychodzić. Jesteśmy otwarci. W przyszłych edycjach też będziemy na pewno myśleli też o tej młodszej publiczności. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszamy na Gryf Jazz Festival. Nie bójcie się jazzu. To naprawdę jest muzyka rozrywkowa.
3: SK Szczecinek.
2: Podczas Gryf Jazz Festiwalu odbędą się także projekcje filmowe w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior, a przed nimi prelekcje Tomasza Czuka, który prowadzi Szczecinecki Dyskusyjny Klub Filmowy i o tym właśnie teraz na naszej antenie o szczecineckim DKF-ie.
4: To bardzo dumnie brzmi Dyskusyjny Klub Filmowy i być może wielu miłośnikom kina wydaje się, że skazujemy tam wszystkich na ciężkie Bergmany i jakieś filmy, które mówiąc językiem młodzieżowym ryją beret, ale proszę mi wierzyć, naprawdę repertuar Dyskusyjnego Klubu Filmowego Szok no, uwzględnia kino atrakcyjne, ambitne, ale też bardzo różnorodne, jeśli chodzi o stylistykę, o gatunki, więc każdy znajdzie tam coś ciekawego dla siebie.
2: Czy pan sam osobiście dobiera repertuar DKF-u?
4: No tak się składa, że od 20 lat to robię, ale jestem też oczywiście otwarty na propozycje DKF-owiczu. No bardzo często bywa tak, że jak pada jakaś konkretna propozycja, no staram się takie filmy odszukać, czy to Filmotece Narodowej, czy u poszczególnych dystrybutorów. No niestety nie zawsze jest to możliwe, dlatego, że no, skończyły się czasy tak zwanego piractwa medialnego. Ja jeszcze jestem człowiekiem, który życie w DKF-ach i pracę w DKF-ach zaczynał na studiach i pamiętam, kiedy w Krakowie, w Kino Mikro, no, czy w każdym innym DKF-ie można było wyświetlać filmy z absolutnym pominięciem praw autorskich. To były lata 80. ubiegłego stulecia. No teraz już tego się nie da zrobić. Wtedy nawet robiliśmy własne ścieżki dialogowe. Listę dialogową czytali studenci, no tylko po to, żeby pokazać coś, czego nie można było w Polsce zobaczyć. Z różnych przyczyn, również tych związanych z cenzurą komunistyczną. Natomiast te teraz no, jesteśmy uzależnieni od licencji filmowych, a te są zawsze domeną dystrybutorów. Więc jeżeli danego filmu nie ma w dystrybucji, to jedyną szansą na zobaczenie go są oczywiście festiwale sztuki filmowej, w których staram się uczestniczyć. No i potem zaczyna się lobbying wśród szerokiej rzeszy dystrybutorów o to, ażeby taki film jednak sprowadzić do Polski, no i rozpowszechniać nie tylko w DKF-ach, ale w ogóle we wszystkich kinach.
2: A pana osobiście ulubione kino?
4: O, trudno. Ja mam to szalone...
2: Ja czuję, że pan jest prawdziwym kinomaniakiem z krwi i kości.
4: No, być może. No, na pewno, wie panie, no, jeśli miałbym tutaj, powiem inaczej, gdyby mnie pani zapytała o 5 najważniejszych twórców współczesnego kina, no to na pewno tutaj bym wymienił Federico Felliniego, na pewno bym wymienił Francisa Forda Coppolę, na pewno byłby to Paolo Sorrentino z tych nazwisk, na pewno był to Bernardo Bertolucci i Sam Peckinpah. A więc rozstrzał straszny, no bo jak się, no co może łączyć sama Peckinpaha, autora antywesternów, z Federico Fellinim, no to są dwa bieguny, no ale geniusz filmowy to geniusz filmowy, jeden i drugi na pewno takim był i bardzo się cieszę, że od czasu do czasu w naszym DKF-ie, bo też takie są jego zadania statutowe, cofamy się do klasyki i no już jakiś czas temu mogliśmy na przykład przypomnieć szczecineckim kinomanom La Strada Federico Felliniego, czy Amarcord, absolutnie genialny film z 1974 roku, zresztą Oscar za najlepszy film nieanglojęzyczny, no ale coraz rzadziej, coraz trudniej jest nam docierać do takich perełek, ponieważ one już nie funkcjonują w obiegu dystrybucyjnym.
2: Bije od pana taka naprawdę pasja do filmu i chciałabym jeszcze się pana zapytać, co dla pana jest najważniejsze w filmie? Akcja, historia, gra aktorów, może muzyka?
4: Wszystko. Muzyka nie jest ważna w filmie. Owszem, ona jest kwiatkiem do kożucha. Najbardziej irytujące są filmy, w których dźwięk, muzyka absolutnie zastępuje obraz. Film jest taką sztuką, która ma opowiadać historię obrazami. I to jest najważniejsze. No to potem i scenariusz, i aktorstwo. To jest bardzo syntetyczna sztuka. Każdy, podejrzewam, taki użytkownik kinowy, no, znajdzie taką niszę, która mu najbardziej odpowiada. Ja należę do takich niewdzięcznych odtwórców współczesnego kina, no, którzy zwracają uwagę na wszystko. No i staram się dobierać w repertuarze DKF-u takie tytuły filmowe, które rzeczywiście zachowują ten elementarny poziom jakości artystycznej.
2: Czasami słyszy się głosy, że niektórzy mieszkańcy chcieliby bardzo wybrać się na spotkania DKF-u, ale czasami jeszcze mają obawę, albo panuje też czasami takie przeświadczenie, że po projekcji filmu albo przed odbywają się wykłady jednoosobowe, no ale to jest dyskusyjny klub filmowy, gdzie każdy może zabrać głos, więc może przybliżmy teraz naszym słuchaczom i mieszkańcom naszego miasta, jak wyglądają takie spotkania DKF-u w Szczecinku. No,
4: taka była idea dyskusyjnych klubów filmowych, które powstały pierwsze w 1956 roku. Prelekcja, pokaz, dyskusja. No taki prosty schemat. U nas jest zawsze prelekcja, no chyba, że nie udaje się, no czasami bywa tak, z przyczyn zdrowotnych chociażby, że mogę być nieobecny i nie znajdę kogoś w zastępstwie, no to wtedy poprzestajemy tylko i wyłącznie na projekcji filmowej. Bardzo często, jeżeli jest czas, no, dobywały też i takie spotkania, w których zostawaliśmy na sali kinowej i ludzie jak chcieli, to oczywiście dyskutowali. Organizowaliśmy zresztą wiele spotkań z twórcami współczesnego kina.
3: SK Szczecinek.
2: Pozostańmy jeszcze w klimacie muzyki. Nasze studio odwiedziła Anna Jakubczyk i Antoni Ostrowski, wicedyrektor Szkoły Muzycznej i absolwent, którzy opowiedzą nam o tej wyjątkowej szczecineckiej instytucji, jak wygląda nauka w Szkole Muzycznej, czego mogą nauczyć się młodzi muzycy i dlaczego warto dać dziecku szansę na spotkanie z muzyką. Porozmawialiśmy także o codziennym życiu szkoły, o uczniach i o tym, jak ważną rolę muzyka może odgrywać w rozwoju młodego człowieka. Zapraszam Was na tę rozmowę. Pani dyrektor, zacznijmy od podstaw. Czym dzisiaj jest Szkoła Muzyczna w Szczecinku, no i jaką rolę pełni w naszej lokalnej społeczności?
5: Szkoła Muzyczna jest to takie bijące muzyczne serce Szczecinka, powiedziałabym to tak bardzo może poetycko. Szkoła Muzyczna niezmiennie dzieli się na dwie szkoły. Jest to Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia dla młodszej młodzieży, dla dzieci oraz Szkoła Muzyczna drugiego stopnia dla starszych, częściowo, którzy już ukończyli Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia, ale również Wydział Wokalny, Wokalistyka, do której przyjmujemy bez przygotowania muzycznego.
2: Trwa rekrutacja. Kto może zgłosić się do szkoły? Jak można to zrobić? zrobić i czy są jakieś ograniczenia wiekowe?
5: Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, wszystkich starszych. Od 6 do 16 roku życia przyjmujemy do Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia na wydział tak zwany instrumentalny. Mamy szeroką ofertę instrumentów, spośród których można wybrać sobie ten jeden wymarzony instrument i nauczyć się na nim grać. Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia trwa albo 6 lat dla młodszych dzieci, albo 4 lata dla starszych od 10 roku życia do 16.
2: A jakie instrumenty cieszą się największym zainteresowaniem?
5: Niezmiennie co roku fortepian, gitara, skrzypce, flet, ale mamy również szeroki asortyment instrumentów dętych. Są to instrumenty dęte drewniane, blaszane, trąbka, puzon, wspomniany flet, klarnet. Również uczymy w klasie oboju, saksofon oczywiście.
2: Czy to wszystkie kierunki, w jakich można się kształcić w Szkole Muzycznej w Szczecinku?
5: Wszystkie instrumenty smyczkowe, nie opowiedziałam jeszcze, zaczęłam od skrzypiec, ale jest jeszcze klasa altówki, klasa wiolonczeli, klasa kontrabasu, klasa perkusji, też się cieszy dużą popularnością i chyba właściwie to większość instrumentów tutaj wymieniłam.
2: A czy są zajęcia poza zajęciami dla instrumentalistów, na przykład zajęcia wokalne?
5: Mamy specjalność, w drugim stopniu mamy specjalność wokalistyka, ale również jest specjalność rytmiki, do której to przeważnie dziewczęta po ukończonym najlepiej fortepianie pierwszego stopnia dostają się i tam rozwijają swoje kompetencje, powiedziałabym bardziej pedagogiczne, oczywiście też muzyczne, bo to jest praca też z ciałem. Natomiast na wokalistyce kształcimy, może niezbyt typowo, bo większość młodzieży, która się zgłasza do nas, przychodzą wiadomo z piosenkami gdzieś tam, można powiedzieć, z nurtu muzyki rozrywkowej, a my z panią Magdą Szubą, która jest współprowadzącą klasę wokalną, uświadamiamy, że to będzie szkoła muzyczna kształcąca w kierunku klasycznym.
2: Co powiedziałaby pani rodzicom, którzy zastanawiają się, czy puścić swoje dziecko do szkoły muzycznej?
5: Jeżeli miałabym zareklamować szkołę, to powiedziałabym, że jest to świetna szkoła życia. Nie tylko kształcimy talent, nie tylko szlifujemy młodych muzyków, natomiast też wszystko to, co jest pozamuzyczne, czyli oprócz umiejętności muzycznych, bardzo ważnym aspektem jest również kształtowanie charakteru dziecka. Szkoła muzyczna jest tego chyba najlepszym przykładem, obok może sportów, które wyzwalają w nas dużą taką samoświadomość, uczą samodzielnej pracy, uczą wytrwałości, bo efekty niestety nie są natychmiastowe, na te efekty trzeba czasem czekać, nawet latami. Wiadomo, pierwsze zetknięcie z instrumentem, to nie można powiedzieć jeszcze, że wydajemy już piękne dźwięki, chyba że jest to fortepian czy akordeon, o którym jeszcze chyba nie mówiłam, że klasę akordeonu też mamy, który rzeczywiście, jeżeli postawimy jakiś palec na klawiszu, to jakiś dźwięk się wyda. Natomiast taką wrażliwość muzyczną, w ogóle wrażliwość na świat dzięki muzyce można też rozwinąć, więc jest bardzo dużo aspektów. Oprócz tego, że umiejętności matematyczne, bo to jest połączenie półkul, to przez lekarzy neurologów jest udowodnione, że kształcenie muzyczne ma wpływ właściwie na rozwój, szczególnie młodych ludzi, dzieci, ma bardzo korzystny wpływ.
2: Szkoła muzyczna to właśnie, to nie tylko nauka gry czy śpiewu, ale to także nauka takiej dyscypliny, bo my też nieraz spotykając się z uczniami szkoły muzycznej, widzimy, jak zdyscyplinowani oni są i jak dużo czasami oni potrafią sobie wziąć na głowę, więc to jest naprawdę nie tylko szkoła muzyczna, ale także rzeczywiście szkoła życia. Czy pani też się zetknęła z tym, że ci uczniowie jednak są tacy bardzo ambitni, nie tylko jeżeli chodzi o muzykę, ale w ogóle w życiu i w swoim takim prywatnym też?
5: Oczywiście, to się przekłada rzeczywiście potem na to dorosłe życie. Nieraz zetknęłam się już z naszymi absolwentami, którzy właśnie doceniają to, że się uczyli w szkole muzycznej, mówiąc o tym na przykład, miałam taką kiedyś uczennicę, która startowała do jakiejś takiej wymarzonej pracy w dużym mieście i przychodzi do mnie i mówi, że zaważył fakt o tym, że została przyjęta, zrekrutowana, że właśnie była uczennicą szkoły muzycznej, bo w CV sobie wpisała, że ukończyła 2 stopnie szkoły muzycznej i od razu to rekruterów zaintrygowało, bo wiedzieli, ile to lat spędzonych, nie tylko, że szkoła ogólnokształcąca, ale również i ta popołudniowa szkoła muzyczna, więc kształtowanie siły charakteru i tej dyscypliny i kreatywności, to wszystko jakby dla nich to przemówiła ta szkoła muzyczna, więc są tego takie efekty też.
2: Antoni, ty jesteś uczniem szkoły muzycznej, czy ty pamiętasz swój początek w tej szkole? Jak on wyglądał?
6: Pamiętam swój początek w tej szkole, tak. Na pewno wiązało to się z dużą dozą ekscytacji. Było to dla mnie coś zupełnie nowego, bo jak wspominała pani wicedyrektor, mamy kierunek wokalistyki, który jest tylko na drugim stopniu, więc ja przyszedłem bez przygotowania muzycznego do szkoły muzycznej. To nie jest tak, że jak zdecydowana większość osób kończyłem pierwszy stopień, już wiedziałem, z czym to się je. Zostałem trochę wrzucony na tą głęboką wodę, bo ja nie miałem pojęcia, czym jest kształcenie słuchu, czym są formy muzyczne. Tego się dowiedziałem przez te 4 lata i to były bardzo intensywne 4 lata, bo łączyłem jednocześnie liceum ogólnokształcące i po skończonych lekcjach w liceum musiałem biec, szybko zjeść obiad i szybko do szkoły muzycznej, gdzie potrafiłem spędzać czas, nie powiem, że późnych, ale do wieczorów.
2: Ale dobre w Szczecinku jest też to, że i szkołę, i obiad, i szkołę muzyczną masz tak naprawdę praktycznie w jednym miejscu.
6: Tak, to jest absolutnie wspaniałe. Myślę, że gdyby nie lokalizacja właśnie liceum, miejsce, gdzie zjeść, szkoła muzyczna, to w życiu bym nie wiedział, jak to wszystko połączyć z jakimiś dojazdami.
2: A jak wygląda nauka śpiewu klasycznego tak od kuchni? Ile to jest pracy?
6: Zależy, bo można się przykładać poza samymi lekcjami, wiadomo, trzeba samemu przysiąść nad utworem, żeby go zrozumieć, żeby usiąść i rzeczywiście zinterpretować, żeby wiedzieć dana aria operowa, skąd się bierze, z jakiej opery, kto ją napisał, o czym jest, bo wiadomo, że arie, pieśni śpiewamy w różnych językach. Śpiewamy pieśni po niemiecku, po rosyjsku, śpiewamy arie, wiadomo, po włosku. Nie znam żadnego z tych języków, nie potrafię się tak biegle posługiwać, a więc trzeba usiąść i to zrozumieć. To jest na pewno jedna rzecz, do której trzeba włożyć jakoś samodzielny wkład. Druga rzecz to po prostu ćwiczyć aparat, przyzwyczajać się, uczyć się na pamięć. To jest coś, czego nie robi się tylko i wyłącznie na lekcjach. To jest jakiś własny wkład i trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli rzeczywiście zależy komuś na tej muzyce i ktoś chce się kształcić w tym i fascynuje to kogoś, to trzeba dać trochę od siebie, poza tymi szansami, poza tymi lekcjami, które dostajemy od samej szkoły.
2: Pamiętasz taki swój pierwszy sukces albo taki moment, kiedy powiedziałeś sam sobie, że to ma sens?
6: Myślę, że od samego początku czułem, że to ma sens, ponieważ jeszcze się cofnę dużo przed szkołą muzyczną. Ja postanowiłem sobie twardo, że chcę śpiewać, że chcę zajmować się muzyką, jak miałem 9 lat i mam 18 i od tamtego czasu nie zmieniło się to. Cały czas dążę do, nie powiem, że do perfekcji, bo to nie jest w ogóle to słowo, które powinienem użyć, ale dążę do tego, żeby być lepszym, żeby lepiej rozumieć muzykę, żeby móc jeszcze lepiej przekazywać te emocje. I myślę, że to nie był konkretny moment, w którym dotarło do mnie, że to wszystko ma sens. Myślę, że to bardziej suma różnych momentów. Każde wyjście na scenę, które na przykład wiele okazji do pierwszego pokazania się nadała mi szkoła muzyczna, że mogłem stanąć na auli z akompaniatorką i mogłem po prostu się zaprezentować, tak jak nigdy jeszcze tego nie robiłem. I każde te koncerty, każde jakieś audycje, to jest wspaniałe przeżycie. I kiedy później dostajesz ten feedback, wtedy dociera, że to wszystko ma sens, że to robimy to po coś.
2: Szkoła muzyczna to także nauka o samoświadomości, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, i nauka też o poczuciu własnej wartości, bo bez poczucia własnej wartości nie bylibyśmy w stanie zagrać, zaśpiewać tak, jak tego byśmy chcieli. Także trzeba się umieć troszeczkę chwalić swoimi sukcesami, a ty, Antoni, masz czym się chwalić, szczególnie w ostatnim czasie.
5: To ja powiem.
2: Pani dyrektor, w takim razie możemy pochwalić ucznia szkoły muzycznej.
5: Oczywiście, Antoni w tym roku jest naszym tegorocznym dyplomantą, więc już kończy. Nawet możemy zaprosić Państwa na 11 czerwca do szkoły muzycznej na godzinę 19. Będzie autorski recital dyplomowy Antoniego Ostrowskiego wraz z akompaniatorką, zresztą świetną, Anną Mendonsą. Wykonają około 10 utworów z nurtu muzyki klasycznej. Będą to arie oraz pieśni różnych kompozytorów, nawet i polski. Moniuszko, Stanisław się znajdzie. Natomiast Antoni rzeczywiście ma za sobą taki, jeszcze nie chcę powiedzieć, że ma, bo jeszcze jest w trakcie, ale trudny rok. Dużo wyzwań było przed nim, bo raz, że matura, że te wszystkie rzeczy związane z klasą maturalną, czyli czwartą klasą liceum ogólnokształcącego, ale również i w szkole muzycznej w tym samym roku zbiegło się jego ukończenie szkoły muzycznej. Także szykujemy się właśnie do tego dyplomu i w międzyczasie wpadły nam takie pomysły. Pierwszy był w listopadzie konkurs w Olsztynie, zorganizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej. Jest to taki organ nadzorujący szkoły muzyczne w Polsce. Zgłosiliśmy się właśnie do konkursu wokalnego i Antoni tam zdobył wyróżnienie. Z racji, że jest to ogólnopolski poziom, to trzeba przyznać, że to wyróżnienie naprawdę dużo znaczy, bo było kilkoro uczniów wyróżnionych na całą Polskę, więc to był pierwszy duży sukces, ale pod koniec marca byliśmy we Wrocławiu w tamtejszej szkole muzycznej, również na ogólnopolskim konkursie muzycznym imienia Franciszki Platówny. Bardzo znany konkurs, już 10 lat trwa, jego edycje trwają, nawet ja, jeszcze będąc chwilantka wieku, też byłam na takim konkursie, ja bez sukcesów. Natomiast Antoni, chcę powiedzieć, że jest laureatem trzeciej nagrody w swojej kategorii wiekowej, także to był naprawdę duży sukces i tak, tym trzeba się chwalić.
2: Pani dyrektor, a czy takich sukcesów w tym roku uczniowie mieli jeszcze więcej?
5: O tak, nasza szkoła muzyczna może poszczycić się wieloma zdolnymi uczniami, również ze szkoły muzycznej pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia. Gdynia jest szereg laureatów, czy to instrumentaliści z klasy wiolonczeli, skrzypiec, instrumentów dętych. Mamy naprawdę czym się pochwalić. Dzisiaj nie wymienię.
2: Czy takie sukcesy, które osiągają uczniowie szkoły muzycznej, przekładają się na zainteresowanie później w procesie rekrutacji? Czy rodzice o tym mówią?
5: Myślę, że tak, bo jak to w dzisiejszych czasach wiadomo, że rodzice bardzo się ze sobą komunikują, czy to przez te wszystkie komunikatory społecznościowe. I właściwie sama wiem, jak funkcjonują dzieci w szkołach, bo sama też jestem mamą trójki dzieci, więc mam i w szkole średniej, i w przedszkolu, więc rozstrzał duży. I rzeczywiście dużo informacji rodzi się gdzieś tam z rozmów z innymi rodzicami. I mam nadzieję, że takie sukcesy naszych uczniów również przekładają się na to, że jest zwiększone to zainteresowanie nauką w szkole muzycznej.
2: To już wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Ja nazywam się Natalia Błochowska. Do usłyszenia.

epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.